0: Jutro z kolei do gry wchodzi Brazylia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Dębinie w Łódzkiem. To niedaleko Kutna. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Suwerenność cieśniny Ormus należy do Iranu i Omanu. Sposób zarządzania cieśniną nie powróci do czasów sprzed wojny. Twardo stawia sprawę szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Dodał, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie będzie tymczasowego porozumienia. Dotyczyć ma wstrzymania walk prowadzonych na kilku frontach Bliskiego Wschodu. Minister zaznaczył, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie zostało jeszcze podpisane i jego treść może ulec zmianie. Choć jednocześnie twierdzi, że porozumienie jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami. Ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
0: Boeing, amerykański gigant lotniczy, zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego. To Ghostbat. Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
0: Na stadionie Sandecji w Nowym Sączu dziś się rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku. Ale przede wszystkim łapać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźnie i świetnie się bawić.
3: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
0: Mówił Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, to także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy i sporo niespodzianek.
4: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
0: Tego dowiemy się w przyszłym miesiącu, a za niecałą godzinę rozpocznie się mecz USA-Paragwaj w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Kolejnej nocy do gry wejdzie z kolei Brazylia. Canarinhos rozpoczną mundial od pojedynku z Marokiem. O piłkarskich emocjach, marzeniach i szansach na Puchar Świata nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański porozmawiał z byłym już brazylijskim piłkarzem od lat związanym z naszym krajem.
5: A razem ze mną Leandro, Brazylijczyk od lat mieszkający w Polsce, już były piłkarz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Najpierw spytam cię o ten wątek osobisty, czy już trochę emocje opadły? Zakończyłeś karierę wraz z końcem tego sezonu, tam było dużo emocji, piękne pożegnanie w Radomiu. Czy już to wszystko jest tak się uspokoiło, czy jeszcze jest ciągle takie żywe w środku?
6: Ja uważam, że cały czas dalej jest żywe w środku, bo za tak szybko minęło. ale wiadomo, jak się kocha ten sport i kocha się ten klub, to cały czas, jak przyjeżdżasz tutaj na stadion, czuć tej adrenalinę. Ale z drugiej strony, pewnie rozdał trzeba zamknąć, trzeba iść do przodu cały czas. Więc po prostu trzeba się cieszyć tej pięknej chwili, które już minęło. Bardzo się cieszyć i być oczywiście dzięki Bóg wszystko. To teraz tak naprawdę trzeba bardziej na chłodno wszystko przemyśleć, co dalej będzie robić w klubie. Ale za to jestem mega wdzięczny. Naprawdę mega wdzięczny. Już pomału do siebie już dochodzę.
5: A za chwilę kolejne emocje. Mundial, pierwszy mecz reprezentacji Brazylii. Na pewno będzie to też dla ciebie i dla twojej rodziny bardzo ważny czas. Tak sobie myślę, jak już zaczynać Mundial, to można by go zaczynać trochę łatwiej niż od meczu z Marokiem.
6: Ja uważam, że będzie najtrudniejszy, jeśli chodzi o grupowy, tak, mecz. Przecież wiemy, że Marokos ma bardzo dobry zespół, ale tak naprawdę patrząc po tyle lat, po tyle umiejętności, co Brazylia ma, nieważne jak sytuacja jesteśmy, my jesteśmy jeden z kandydatów do wygrania mistrza, żeby być mistrzem. No ja uważam, że mamy bardzo dobry trener. No i sami wiemy, no sami po prostu mamy dużo gwiazdę w zespoły i liczymy jak najbardziej na Vinicius, Neymar i Rafinha, tak.
5: Natomiast no jest to zaskakujące, jak patrzymy na historię futbolu. Ostatni medal na Mistrzostwach Świata Brazylii 2002 rok. Mistrzostwo, pewnie ten mundial już pamiętasz. Później co najwyżej ćwierćfinał i raz te nieudane mistrzostwa w Brazylii. Ten 2014 rok to jeszcze gdzieś siedzi w fanach futbolu w Brazylii, czy już zostało zapomniane, czy tego 1-7 nie da się tak szybko zapomnieć? Już widzę, że nie, bo kręcisz głową.
6: Ta porażka po prostu 7-1, tak? To jest dla nas, to nie jest zapomnienie już przed wszystkim u siebie, tak? Dla nas to jest tak naprawdę nie do akceptowanie. Faktycznie pan ma rację, że trochę lat już minęło ostatnie medale zdobicie z 2002. Szkoda, że 2006, który uważam, że mieliśmy wtedy najlepsze gwiazdy, uważam, w piłce nożnej w Brazylii lub najlepszy skład, jeżeli tak naprawdę mogę powiedzieć, bo akurat widziałem na żywo i w telewizji, nie. Ale uważam, że widzisz, co 4 lata jest taka ogromna nadzieja, ogromna presja dla piłkarzy, które oni zdają sobie sprawę. Może mi się wydaje, że ze względu na to, że ta presja cały czas tam ich jest. Piłka nożna w Brazylii to jest wszystko, więc każdy piłkarz jest świadomy, jak muszą nosić ciężar na plecy. Naprawdę jestem pewny, że Brazylia w tym roku zejdzie daleko, bo widać, że kadra są mega skoncentrowane, widać, że atmosfera w kadrze jest i przede wszystkim najważniejsze, że mają bardzo dobry zespół.
5: Piłka to też zawsze szukanie pewnych analogii, porównań. 94 rok, czyli poprzedni mundial w Ameryce Północnej, Brazylia wygrała finał po rzutach karnych z Włochami, wtedy ten legendarny duet Romario Bebeto w ataku, no i też coś, co potem po wielu latach stało się też twoim udziałem, czyli no, pierwsza kołysanka wykonana przez Bebeto kilka lat temu. Ty też przecież tę kołysankę po jednej z bramek od kolegów dostałeś. To też jest coś, co zapisało się dzięki Brazylii w historii piłki. Ta cieszynka właśnie po bramce Bebeto 94. Dzisiaj to właściwie element futbolu na całym świecie. Coś, co stało się globalne.
6: Tak, zgadzam się bardzo. Akurat wtedy było sprawdzone po meczu, kto coś takiego wymyślił, jak pan ma rację. Akurat wtedy gadaliśmy w szatni, nie? Że no jak coś takiego już zdarza się, to na pewno zrobię dla mnie, nie? Akurat ja chciałbym jak najbardziej strzelić, ale wtedy to był Karol Angielski, bardzo dobry mój kolega, mój przyjaciel z boiska, więc on to zrobił. No wiadomo, i cała drużyna, reszta później, tak? To jest naprawdę przyjemność, chwilę dla piłkarzy, które to ma w takie chwile możliwość na boisko, tak? Szkoda, że tak szybko minęło.
5: Wróćmy jednak do tego, co przed nami. Wspomniałeś już Carlo Ancelotti, fantastyczny trener, bardzo doświadczony. Też długo podobno rozmawiał z Neymarem na temat jego roli w reprezentacji, tak, żeby to jego ego trochę poskromić i żeby Neymar wiedział, że może być częścią tej drużyny, ale ma zaakceptować to wszystko, czego wymaga Ancelotti. I zastanawiam się, czy twoim zdaniem właśnie tego też potrzebuje Brazylia, takiego trenera, który umie zapanować nad gwiazdami, który trochę rządzi twardą ręką i który też wymaga dużo taktycznie, bo czasami mam wrażenie, że ta brazylijska piłka trochę zatraciła taką swoją bardzo taki techniczny aspekt, który jeszcze widzieliśmy, nie wiem, 20 lat temu, że już takich wirtuozów tam chyba nie ma, a jednocześnie czasami brakuje trochę tego taktycznego spojrzenia, doskoczenia do pressingu w odpowiednim momencie, takiego myślenia taktycznego. I czy się zgodzisz, że tego może trochę Brazylii brakowało i może Ancelotti to zaszczepi?
6: Ja powiem troszeczkę inaczej, bo piłka nożna to teraz jest bardzo wymagające, więc kiedyś gwiazda aż tak nie brali udziału w defensywie, a teraz niestety muszą brać. Dla mnie to jest przykład, to jest PSG, tak? Messi, Neymar i Mbappé, nic z tego nie było. Dlatego taką trener jak mamy teraz w tej chwili, które każdy wie, kto to jest, świat w piłce nożnej. Po prostu Neymar musi tego akceptować, bo bez tego tak naprawdę, bez zaangażowania defensywy, to będzie ciężko cokolwiek osiągnąć w tej mistrzostwa, bo to są trzy mecze grupowe, później niestety dochodzę do pojedynku, kto przegrywa, niestety wraca do domu, więc każdy od siebie musi dać nie 100%, tylko trzeba dać więcej, tak? Każdy piłkarz, nie tylko Neymar, po prostu każdy piłkarz po prostu musi dużo więcej od siebie dać defensywę, bo uważam, że ofensywę, to jak oni już mają piłkę w nodze, to już każdy wie, co ma robić. Ta magia, niestety, że oni mają i wiedzą, co mają robić w piłce. Niestety troszeczkę muszę bardziej poświęcić trochę czas defensywy, ale to jest kwestia po prostu zaangażowania i po prostu być zespołowi, to jest najważniejsze, nie?
5: A co się mówi w Brazylii? Jaki się zwraca uwagę na jakiś brak tej reprezentacji? Coś, czego jej brakuje być może? Taki jakiś, no, pięta achillesowa, problem tej reprezentacji? Coś, czego być może, z czym być może Ancelotti sobie nie poradzi? Jest taki element, o który boją się Brazylijczycy, że on nie zadziała?
6: Po prostu uważam, że czasami są brak liderów, tak? Uważam, że Marquinhos jest, który teraz po kolejny raz zdobywał Ligę Mistrzów w PSG i pokazuje cały czas na treningu, na każdej wjazdy, że to jeden z liderów razem, wiadomo, z Neymarem, z Vinicius, tak? Najważniejsze jest to, że Ancelotti tak naprawdę mogę dorównać do nich, że jest gwiazdy i widać, że on nie pozwoli sobie, że piłkarze daje sobie wyjść na głowie, a widać naprawdę codziennie na treningu, nas w Brazylii to jest wiadomo, codziennie jest pokazywanie treningu, że jak jest praca, to praca, jak jest zabawa, to wiadomo, że zabawa jest, nawet widać, że sztab, jak trzeba pracować, to pracują i uśmiech na twarz cały czas mają i to dla nas też dużo znaczy, bo piłka nożna, wiadomo, to jest praca, ale z drugiej strony to jest sama przyjemność dla nas. Tak ma być, no, jak mają piłce, to mają się bawić, to jest dla nas najważniejsze. No.
5: Możesz gdzieś trochę się obawiać, jeżeli Brazylia wyjdzie z grupy, co raczej wszyscy tego się spodziewamy. Zawsze w XXI wieku, jak już z kimś odpadała po drodze, przed finałem, zawsze to była reprezentacja z Europy.
6: Ja uważam tak naprawdę, że większość zespół z Europy jest bardziej, lepiej taktycznie ułożona niż w Brazylii. Wiemy, że większość, co grają w kadrze brazylijskiej, to gra akurat w Europie, tak? My mamy bardzo dużo umiejętnościowe zawodnicy do przodu i czasami tak brak udziału w defensywie, które może nas troszeczkę uszkodzić, nie? Ale z drugiej strony, kiedyś mieliśmy chyba więcej utalentowanych zawodnicy, też zawsze wygraliśmy. Ja uważam, że to po prostu takie jeszcze ogólnie po prostu decydują mecz.
5: Wszystkie mecze Brazylii będziesz oglądał na żywo z rodziną, z przyjaciółmi, pewnie tutaj w Radomiu ich nie brakuje, więc pewnie będzie i wesoło, i piłkarsko, i będzie to połączenie oglądania z jakąś zabawą.
6: No pewnie, że tak, to akurat dla nas mistrzostwo świat, to u nas tak wygląda, że jak Brazylia gra, powiedzmy o 18, to wiadomo, że o 17 już każdy z pracy wychodzi, bo to dla nas jest święto, musi być tak 3 godziny, 4 godziny zamknięte wszystkiego biznesu, bo to dla nas jest wszystko, tak, więc ja tutaj też będę sobotę grillować, nie będzie pan ukrywać, będę grillować i czekamy o 12 start jest i mam nadzieję, że naprawdę, że będzie ciekawy mistrzów, ale obie, że po prostu Brazyl wreszcie to zdobywał.
0: I ja jeszcze dodam, że pierwszy mecz Brazylii opuści Neymar. Doświadczony 34-letni napastnik jest kontuzjowany i pod znakiem zapytania stoi jego udział w całej fazie grupowej. Pracuje ciężko, żeby wrócić do zdrowia najszybciej jak to możliwe. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł dołączyć do treningów, powiedział włoski selekcjoner Canarinhos Carlo Ancelotti.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF Chopin.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na kolejne fakty w RMF FM. Iran wystrzelił drony w kierunku cieśniny Ormus. Fakty otwieramy najnowszymi doniesieniami z Bliskiego Wschodu. Prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione. Po miesiącach batalii jest zgoda krajów Unii Europejskiej. Będzie też o ustawie o kryptowalutach i wecie prezydenta oraz o zmianach na stacji Warszawa Wschód. Ma być nowoczesna. Na początek jednak Bliski Wschód. Agencja Reutera podaje, że amerykańskie siły w regionie zestrzeliły irańskie drony zmierzające w kierunku cieśniny Ormus. Bezzałogowce miały stanowić zagrożenie dla statków handlowych. Do tego, jak zaznacza agencja, militarnego incydentu dochodzi w chwili, gdy Waszyngton i Teheran mówią o postępach w rozmowach pokojowych. Kraje Unii

0: Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów po trwającej od miesięcy batalii. Unijne państwa reprezentowały interesy linii lotniczych, a Parlament Europejski zajmował stanowisko prokonsumenckie. Jaki kompromis wypracowano? Informacje zebrała dla nas brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia, od 250 euro do 600 w zależności od długości lotu. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
0: Czy Unia Europejska rozszerzy się o 2 nowych członków? W poniedziałek rozmowy akcesyjne rozpoczną Ukraina i Mołdawia. Negocjacje rozpoczną się od tak zwanych fundamentów, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją oraz przestrzegania zasad państwa prawa. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję. Nie dotyczy to tylko sił powietrznych, przekonywał Własku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
0: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach programu SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. Słuchacie Faktów RMF FM. Zaognia się spór o przepisy regulujące w Polsce rynek kryptowalut. Po tym, jak prezydent zawetował 3 raz rządową ustawę, Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o uwikłanie związane z branżą kryptowalut. Jednocześnie pojawiły się zarzuty, że w konsultacjach, które poprzedziły stworzenie ustawy, brał udział prezes firmy Zonda Krypto. O to, co jest ważne przy regulowaniu rynku kryptowalut, nasz dziennikarz zapytał szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Co my zrobiliśmy od kiedy władzę objął Donald Trump, to podjęliśmy szereg działań zarówno w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jak i w Komisji Rynku Kontraktów Terminowych, a także w Kongresie. Czynią one starania, byśmy mieli zdroworozsądkowy zestaw regulacji, które jasno zdefiniują, kiedy kryptowaluta podlega danej jurysdykcji i jak działa wobec różnych regulacji dotyczących banków. Jeśli chodzi o Komisję Papierów Wartościowych, potrzebujemy odpowiednich regulacji dotyczących oferowania, sprzedaży, przechowywania i transferu krypto. Kontynuujemy pracę nad tą kwestią.
3: We need to have the right set of regulations governing the offer and the sale, the custody, the transfer, and so we look forward to continuing to work on this issue.
0: Mówił Michałowi Zielińskiemu szef odpowiednika Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego Mark Ujeda, który gości w Krakowie na konferencji europejsko-amerykańskiej USCE Connection Weekend. W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczowskiego w Zachodniopomorskiem. Wyciekła do niego nieznana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
4: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami. Próbki tej wody będą badane w bardzo szerokim zakresie, między innymi pod kątem detergentów, substancji ropopochodnych oraz też szeregu innych czynników.
0: Mówił Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
5: Fakty z Mazowsza.
0: Za 3 lata Warszawa Wschodnia będzie zupełnie inaczej wyglądać niż dziś. Podpisana została umowa na modernizację stacji, informuje nasz reporter Michał Radkowski.
6: To ma być gruntowna przebudowa stacji. Dziś jest kompletnie niefunkcjonalna. Nie ma schodów ruchomych, nie ma wind łączących podziemne tunele z peronami, brakuje porządnego dachu, brakuje też ławek, a te, które są, nie mają oparć i dawno nie były remontowane.
7: Trzeba odrobinę wyremontować. No. Tutaj coś się odpada, tam coś odpada, odrobinę się sypie. Przydałoby się ogarnąć.
6: Czego pani brakuje tutaj na dworcu?
8: Może więcej miejsca do siedzenia, przynajmniej na zewnątrz, i też dłuższy dach, no bo jak pada, no to jednak ten komfort tutaj stania jest gorszy.
9: Przyda się, jak najbardziej. Szczególnie te schody dla osób, które albo mają ciężary, albo wózki, albo walizki, to zdecydowanie.
6: Przyznają pasażerowie na dworcu wschodnim. Pierwsze prace ruszą w grudniu, a stację w nowej odsłonie powinniśmy zobaczyć w 2029 roku.
0: Warszawa Wschodnia ma być jak ta zachodnia. Można to sobie wyobrazić. W Sophie Stadium w Inglewood w Kalifornii rozpoczyna się właśnie mecz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. USA to jedne z państw gospodarzy turnieju. Paragwaj wraca na mundial po 16 latach nieobecności. Wracamy do ustawy o kryptowalutach i do weta prezydenta. To były jedne z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.
10: To co, panie ministrze, pan prezydent ma problemy z kryptowalutami? Znaczy jakieś bliskie, za bliskie relacje, bo i ten Rzeszów i teraz ta impreza prezydenta Stanów Zjednoczonych.
11: Nie, to panie redaktorze, mam wrażenie, że to już jest próba naprawdę sięgania prawą ręką za lewe ucho i wiązanie prezydenta poprzez jego wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Trumpem, z jakimiś firmami. Zresztą Crypto.com chyba było też sponsorem Ligi Mistrzów, więc to co w związku z tym...
10: Zonda Crypto też była.
11: Panie redaktorze, to każdy, który oglądał Ligę Mistrzów na żywo czy w telewizji, jest związany bez przesady.
10: Ale zupełnie poważnie. Dlaczego to trzecie weto?
11: No właśnie, bądźmy poważni.
10: Trzecie weto, dlaczego? Tak. Pan premier mówi, jest bardziej uwikłany o prezydencie. Bardziej uwikłany niż myśleliśmy.
11: No, dzisiejsze doniesienia Money.pl, czyli branżowego portalu, wskazują, że to raczej pan premier jest uwikłany, bowiem okazuje się, że Zonda Crypto brało udział nie tylko w konsultacjach, co w pisaniu przepisów tej ustawy o kryptowalutach. Redaktor Szymon Jadczak to wskazuje.
10: To może wszyscy jesteście uwikłani.
11: Panie redaktorze, to jest dla mnie rzecz niewiarygodna, że pan, chyba Kral on się nazywa, był konsultowany przez Ministerstwo Finansów.
10: Pan Kral też finansował masę prawicowych instytucji.
11: To jest rzecz niebywała, że Donald Tusk próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Po pierwsze za to, że przez rok nie regulował tego rynku, mimo rozporządzenia MiCA.
10: Regulował, tylko prezydent
11: nie,
10: wetował.
11: Nie. Cały 24 rok nie robiono nic w tej sprawie. Po drugie, w tym wypadku okazuje się, że pan Kral jest jakimś partnerem Ministerstwa Finansów w regulowaniu. A po trzecie, pan premier przesłał trzeci raz tę samą ustawę.
10: No nie, jest jedna poprawka. Przepraszam, no proszę, panie ministrze, to czego jedną poprawkę
11: to czego się spodziewa? Trzeci raz przesyła tą... No to tak możemy grać do końca. I jeszcze, jakby powiedział Jurek Gowsiak, jeden dzień dłużej niż do końca świata. No, jeżeli nie uwzględni...
10: Trzech razy sztuka. Jeżeli znaczy, nie uwzględni mówił, poprawek... Przedstawiłem dowody na rosyjskie ślady. Przedstawiłem wszystko.
11: No to jeżeli były rosyjskie ślady, to dlaczego dopuszczał pana Krala z Zonda Krypto do współdecydowania o przepisach tej ustawy? No bez przesady. No, jakie rosyjskie ślady? To Ministerstwo Finansów nie znało tych rosyjskich śladów, że pan
10: panie,
11: Zonda Krypto
10: jest współautorem
11: tych regulacji?
10: To znaczy nie będzie tych regulacji w ogóle?
11: Nie, jeżeli uwzględnią poprawki, po pierwsze, albo przegłosują projekt pana prezydenta, który wprost leży na biurku, tylko jest niestety mrożony w zamrażarce u pana Czarzastego, który, pamiętajmy, który też ma swoje wschodnie kontakty, nie wiadomo jakie.
10: Prawda? Czyli nie będzie. Dobrze, przejdźmy do informacji z dzisiejszej New York Times. New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych na to w Europie. Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym kancelaria prezydenta?
11: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
10: Ale czy kancelaria prezydenta wiedziała?
11: Kancelaria prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
10: ale
11: w Europie.
10: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
11: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o
10: ja
11: to,
10: się
11: aby...
10: tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
11: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, nie dotknęły Polski. I po to staramy się utrzymywać jak najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
10: Ale wiedzieliśmy o tym, że są tak... Bo New York Times podaje bardzo szczegółowe informacje. Mówi o tym, że od początku czerwca państwa europejskie, władze państw europejskich o tym wiedziały. Więc pytam się, czy Polska również o tym wiedziała?
11: Ja o tym nie wiedziałem. Do mnie takie informacje nie trafiały. Myślę, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta. Nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona przez odpowiednie służby.
10: Wspomniał pan o tym, że prezydent w czasie tej wizyty będzie zabiegał. To jest oficjalna wizyta, czy prywatna wizyta prezydenta?
11: To jest wizyta robocza, głowy państwa. państwa w Stanach Zjednoczonych. Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście...
10: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
11: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
10: ale
11: czasie.
10: Ale z prezydentem, czy z otoczeniem?
11: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany i co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych. No.
10: Oczywiście jest każdy prezydent, gdyby został zaproszony Polski, by pojechał. Ja się pytam
11: do tej pory chyba nigdy nie był żaden prezydent zaproszony na takie
10: wydarzenie. Ja się raczej pytam o co innego, to czy poza tym komponentem...
11: Tak, będą rozmowy.
10: Będą rozmowy tak. I także z prezydentem, osobno z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jak pan odbiera złośliwości, którzy mówią na przykład minister spraw zagranicznych mówi, że ma nadzieję, że prezydent Nawrocki wejdzie przynajmniej do ćwierćfinału.
11: No, ewidentnie piecze jakaś złośliwość wewnętrzna pana Radosława Sikorskiego. Jak wszyscy wiemy, no, nieczęsto jest, albo w zasadzie w ogóle nie jest gościem wewnątrz Białego Domu. Czasami bywa przed, tam jest taki duży trawnik. On tam
10: tak,
11: czasami,
10: słyszeliśmy, to teraz tam, odnosi się do tych filmików.
11: Czasami bywa, nagrywa tam jakieś śmieszne filmiki.
10: Z Marco Rubio ma relacje.
11: Tak, mówimy o Białym Domu. Widać, że ewidentnie go to boli. Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę, jeżeli coś chce, to mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, bo akurat będziemy, jeżeli ma jakąś ochotę, jakąś pamiątkę, nie wiem, mały Biały Dom, taki bryloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana.
0: A całą rozmowę z Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców z A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy znaleziono szczątki Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej. W faktach również o planowanej drugiej elektrowni atomowej w Polsce, a także o nowym domu dla naszych husarzy, czyli samolotów F-35. Kierowcy, musicie uważać na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Dąbrówce między węzłami Włocławek Zachód Kowal wywróciła się ciężarówka. Jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na Sophie Stadium w Inglewood w Kalifornii mecz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. Po pierwszej połowie spotkania jest 3-0 dla drużyny z USA. Szczątki Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto w czwartym dniu prowadzonych tam prac poszukiwawczych.
2: W pobliżu odkrytych fundamentów świątyni odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych. Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
1: Powiedział RMF FM Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Teren został zabezpieczony. Dziś poszukiwania będą kontynuowane. Huta Pieniacka to nieistniejąca już wieś, która znajdowała się w obecnym obwodzie lwowskim. 28 lutego 1944 roku Ukraińcy zamordowali tam od 850 do 1000 osób.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Brytyjski premier Keir Starmer będzie walczył

0: o to, aby pozostać na swoim stanowisku, wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji. Nie zamierzam odchodzić. Nie sądzę, że powinniśmy wprowadzać kraj w chaos wyborów nowego lidera. Mówił szef brytyjskiego rządu w wczorajszym wywiadzie dla BBC. W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Rok później wybrane zostanie jej miejsce. Ministerstwo Energii zaprezentowało najnowszy program polskiej energetyki jądrowej. To plany na drugą elektrownię, a co zakłada plan na pierwszą? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Tu bez kluczowych zmian. Zgodnie ze zaktualizowanym programem elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
2: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec, tutaj nic się nie zmieniło.
1: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
0: Stworzyliśmy dom dla polskich husarzy. Mowa oczywiście o samolotach F-35. Zmiany obejmują infrastrukturę bazy, personel oraz system szkoleń. Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Agnieszką Wyderką dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda.
3: Takim kryterium dla mnie kluczowym to jest budowanie wiedzy, doświadczenia dla personelu, który zaczyna pracować w nowym systemie uzbrojenia. Ten samolot jest zmianą generacyjną dla sił powietrznych i ona wymaga od nas już totalnie innego podejścia do zarządzania, dowodzenia, kierowania.
0: F-35 polska armia będzie miała w sumie 32. Jakie mogą być efekty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza w porannej rozmowie RMF FM.
4: Będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej, wszystko to, co jest ważne z perspektywy państwa polskiego. No, jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat. Podróżowania, jeżdżenia, nie wiadomo po co. No miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka. Znaczy tak właśnie Donald Tusk prowadzi politykę w ramach Unii Europejskiej, że jadą wszyscy. No pewnie tam już, no to, że Niemcy, to wiadomo. No Donald Tusk pewnie patrzy na to z uśmiechem. Ale jadą Francuzi, Włosi, Holendrzy, Belgowie. Nie ma żadnego
5: Panie
4: Polaka.
5: Kiedy no będziemy, więc... wspomniał pan o tych spotkaniach, które odbędzie pan prezydent Róż. Politycznych. Kiedy je poznamy szczegółowo? Kiedy będziemy wiedzieć, z kim prezydent i kiedy w Stanach Zjednoczonych się spotka? Poza Polonią, bo te informacje już podawaliśmy w Faktach.
4: No. Tak, z Polonią, ale to z Polonią się spotka następnego dnia na Florydzie. Natomiast i w niedzielę, i w poniedziałek dojdzie do odpowiednich spotkań, więc myślę, że w odpowiednim czasie. My też nie chcemy zalewać tutaj opinii publicznej.
5: To tylko jedno. Spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem będzie. Jest przewidziane.
4: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
5: Cztery oczy.
4: Tak.
5: A co z państwem? A jakiś mundialowy mecz? Pan prezydent się wybiera na mecz jakiś? Mamy mundial w Stanach Zjednoczonych.
4: No tak, no ale niestety nasza reprezentacja się nie dostała. Pan prezydent, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, kibicuje tylko jednej reprezentacji.
5: Tusk też tylko jednej, to już jest złośliwość.
4: Pytanie której. Natomiast rzeczywiście pan prezydent reprezentuje Polskę i kibicuje Polsce. W związku z tym, jak Polski nie ma, no to pan prezydent nie jedzie na mundial.
5: Marian Fiłka mówił, że jest bardzo proste takie dla prawicowego wyborcy i kibica, jak głosować. Najpierw na Słowian, najpierw na katolików i Słowian, później na katolików, przepraszam, na chrześcijan i Słowian, a na końcu byle nie na Niemców. To pan prezydent wie, na kogo może kibicować.
4: No, myślę, że pan prezydent ma swoje jakieś typy co do tego, kto miałby wygrać mundial, ale mamy wszyscy biało-czerwone serca i chcemy, żeby to Polacy wygrywali. Skoro się nie dostanie, ja myślę, że nie będziemy. Z całą sympatią do króla Szwecji, który był niedawno w Polsce, Polsem, to akurat Szwedom ja nie będę kibicował, więc że nas wyeliminowali, no trudno im dzisiaj kibicować.
5: No i jeszcze potop szwedzki, pan ma naprawdę dobrą pamięć.
4: Nie, to historia historią, choć wiadomo, nakradli strasznie dużo i do tej pory częściowo nie oddali, no ale tutaj ta zadra z ostatniej porażki we mnie jeszcze tkwi, więc ja sobie pozwolę. Ja kibicowałbym Włochom, no ale Włosi też niestety się nie dostali.
5: No to rzeczywiście prawdziwe. Tak. Żołnierze amerykańscy, czy już wiemy, ilu tych żołnierzy będzie w Polsce? Bo wiemy, że ma być 5 tysięcy, ale wciąż chyba nie wiemy, chyba, że nie, pan wie.
4: Dodatkowych 5 tysięcy.
5: Czyli tak, 11 plus 5.
4: Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie.
5: Czyli
4: o tym
5: nie wiemy jeszcze.
4: O tym będzie rozmawiał pan prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie w niedzielę i w poniedziałek. Jeszcze raz panu powtórzę, panie redaktorze. W Pentagonie trwają dzisiaj prace nad całą strategią obecności. To, co wiemy, to to, że mamy dzisiaj 10 tysięcy, choć ta jedna część jest nierotowana.
5: 4 tysiące, tak.
4: I dodatkowych 5 tysięcy. Więc jakby potencjał do tego, żeby było 16 tysięcy, no 15 jest bardzo duży. Natomiast finalne decyzje jeszcze przed nami. Wiemy, że na pewno będzie ich więcej niż do tej pory.
5: Bo ja pamiętam, jak pan ze mną rozmawiał i pan mówił, że wtedy miał pan taką, powiedział, minimalistyczną koncepcję, tak, że to jednak będzie 11 tysięcy. Coś się zmieniło od tego momentu?
4: Jest, to cały czas utrzymuję, że to jest minimum minimorum, 11 tysięcy, natomiast my będziemy walczyć i dobrze by było, gdyby choć trochę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamiast obśmiewać, zamiast żartować...
5: Ale MON się zgłosił do tej walki, zaproponował nawet stałą obecność. Bardzo mocna deklaracja.
4: Panie redaktorze, stała obecność jest postulatem Polski od dziesięcioleci w zasadzie, więc jeżeli pan mówi, że nagle sobie minister obrony narodowej przypomniał, to mam wrażenie, że to trochę...
5: mocną deklarację.
4: No, jakby rozumiem, że chce się tutaj podpiąć pod te dyskusje i dobre relacje. Rzeczywiście wykonawczo na pewno będzie to robił MON. Czy decyzje zapadną na poziomie Białego Domu, czyli rozmowa prezydentów, a później pan Kosiniak-Kamysz będzie musiał to wykonać. Tak. Więc zakładam, że rzeczywiście rola MON-u jest tutaj niebagatelna.
5: Tylko, że słyszymy z Pentagonu, to znaczy media amerykańskie słyszą, że tam jest chaos. To znaczy, że zapadła decyzja na poziomie prezydenta Trumpa. On wysłał tweeta,
4: tylko nie ma
5: konkretnych decyzji.
4: To, że się chaos wkrada w administrację różnych państw, także i amerykańską, jest stałą polityki. W polskiej polityce też bywa obserwowany chaos. Mam wrażenie, że od grudnia 2023 to jest permanentny stan polskiej polityki rządowej.
5: Ale teraz mówimy o amerykańskiej, tak uczciwie rzecz biorąc.
4: No, raczej się nie uczą od polskiego rządu, natomiast w polskim rządzie też jest ciągły chaos. No i co mam z tym zrobić? No, chciałbym, żeby nie było tego chaosu.
5: Amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą być skierowani do Polski, pana zdaniem? Znaczy, to jest też element, który leży na stole?
4: Tak, leży. Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli te wojska miałyby być wycofywane z Niemiec i miałyby i tak trafiać gdzieś tam do Ohio czy Kentucky, to oczywiście lepiej, żeby trafiły do Polski. Ja się tutaj nie zgadzam z panem premierem, który mówi, że on nie chce w żaden sposób podpaść Niemcom i nie będzie podbierał Niemcom.
5: Bo jasno powiedział, że jak mają być wycofani, to potem
4: nie,
5: to
4: nie powiedział wprost, że nie jest zainteresowany tym, żeby podbierać Niemcom, a ja szczerze mówiąc jestem zainteresowany tym, żeby w Polsce było ich najwięcej. Dziwię się panu premierowi, że znów ta perspektywa niepolska czasami jest u niego dominantna.
5: Panie ministrze, tylko pan oczywiście ma świadomość tego, że zaplecze wszystkich wojsk, także tych, które są w Polsce, jest w Niemczech. Tam jest stała obecność, tam są szpitale, tam jest bardzo istotna infrastruktura, której w Polsce nie ma.
4: To trzeba z tym stworzyć.
5: No, ale to zajmuje czas.
4: No dobrze, no to im wcześniej zaczniemy, tym szybciej będziemy gotowi.
5: Jak spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kiryłem Budanowem, co ono przyniosło? Bo mam takie wrażenie, że i pan się spotkał, i wiceminister spraw zagranicznych się spotkał, i szef BBN-u się spotkał, tylko nie widać jakichś efektów tych spotkań.
4: Panie redaktorze, tak, doszło do spotkania. To było twarde spotkanie. Ja ze swojej strony wyrażałem, myślę, że tą emocję, która ma większość Polaków, w sensie oburzenia, gniewu i gigantycznego niezadowolenia z tego, jak postępują Ukraińcy. I tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
5: Ale Kirill Budanow mógł odpowiedzieć, jak obserwujemy nasze sondaże, to ogromna większość Ukraińców, mniej więcej tylu, ilu Polaków wyraża zaniepokojenie, to Ukraińców wyraża zachwyt.
4: Ale te sondaże pokazują coś innego. Czy Ukraińcy źle zareagowali? Nie chcę ich tutaj w żaden sposób tłumaczyć, natomiast rozumiem, że źle zareagowali na taką ultimatywną politykę, a nie na samą dyskusję o UPA, bo na wschodzie Ukrainy, w centralnej Ukrainie, jak pan doskonale wie...
5: Tylko to się już powoli zmienia.
4: To się niestety zmienia na niekorzyść i dlatego trzeba było mocno uderzyć i dlatego trzeba było zażądać i wyrazić to oczekiwanie odwrotu.
5: Czy to coś przyniosło?
4: Piłka jest po stronie ukraińskiej, to też przekazałem panu ministrowi Budanowowi.
5: A ile mają czasu?
4: To strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt. My zareagowaliśmy twardo. Pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem. Nie chcieli w ogóle rozmawiać. Ale nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend. Więc wiem, że jeden z ważnych ministrów odpowiedzialnych za ważny resort spraw międzynarodowych akurat miał ważniejsze rzeczy niż rozmawianie.
5: Jakie?
4: No, nie, no, nie, proszę go zapytać, jak go pan zaprosi.
5: Ale ja nie wiem, który to jest, skąd mam wiedzieć, który?
4: Myślę, że nasi słuchacze już wiedzą. Pan redaktor pewnie też wie, tylko się zgrywa. Jak
5: nie, ja się po prostu pytam, żeby pan podał to nazwisko.
4: W każdym razie twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską
5: wrażliwość. Ale ci co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę specyfikę. No, ale...
4: Zmienić nazwę, to w krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców. Nie możemy pozwolić na to, aby w sąsiednim państwie, jeszcze takim, które ma ambicje do bycia częścią Unii Europejskiej, gloryfikowano ludzi, którzy mordowali kobiety
5: i
4: dzieci.
5: Z Sowietami? Taka nazwa by nas zadowoliła?
4: I ten kontekst antysowiecki ukraińskiej walki powstańczej, tylko nie akurat UPA czy OUN, bo to są nacjonaliści, którzy byli wiedzeni...
5: Ale też walczyli z Sowietami ideologią. Do lat 60.
4: Jeżeli są jakieś jednostki, jeżeli są jakieś działania w ramach ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej antysowieckiej, no to trudno, żebym ja to krytykował. Myśmy też walczyli z Sowietami. Natomiast OUN, UPA niestety wiedzione było integralnym nacjonalizmem, szowinizmem bazującym na ideologii Doncowa, która z kolei, cała ta ideologia była bliźniaczo podobna do niemieckiego nazizmu. No nie da się odciąć zupełnie z Sowietami od tematu ukraińskiego szowinizmu.
0: Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Chopin.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Zapraszam, Mateusz Bożek. A fakty zaczynamy od szokującego odkrycia na Podkarpaciu. We wsi Lutoryż policjanci znaleźli ukryte w ziemi ludzkie płody. Mamy też ważne informacje dla kierowców z S17 na Mazowszu. To wyjątkowa impreza, która łączy piękną muzykę, kabaret i śmiech. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Black or White w Krakowie. Przekopywanie działki we wsi Lutoryż, niedaleko Rzeszowa, gdzie ukryte zostały w ziemi ludzkie płody i odpady medyczne, może potrwać nawet do poniedziałku. Do tej pory policyjni technicy odkryli szczątki 29 płodów. Gdzie dokładnie prowadzone są poszukiwania? W Lutoryżu był reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Koło jednego z domów zbudowanych kilka lat temu przez dewelopera.
3: Wcześniej to było gołe pole.
4: I kupił tutaj jakiś deweloper.
3: Postawił takie domki. O, już parę lat.
2: Usłyszałem od mieszkańców Lutoryża. Właśnie tu zamieszkała lekarka patomorfolożka, która potem sprzedała nieruchomość. Nowi właściciele domu odkryli w ziemi ludzkie szczątki. Wezwali policję, która metr po metrze przekopuje działkę.
5: Z uwagi na okoliczności sprawy jesteśmy zobligowani do przeszukania całości tej posesji.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Lekarka pracująca w Zamościu została tam zatrzymana. Jutro może usłyszeć zarzuty znieważenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, w Dąbrówce przewrócił się samochód dostawczy. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Kierowcy, musicie uważać także na S17 na Mazowszu. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana po tym, jak w Michałówce ciężarówka uderzyła w bariery. To jest odcinek Kobień-Garwolin. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Prawie 800 lekarzy spoza Unii Europejskiej może stracić prawo wykonywania zawodu. Wynika z najnowszych prognoz Naczelnej Izby Lekarskiej. Tylu medyków

0: do tej pory nie przedstawiło certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1. Bez niego nie mogą leczyć pacjentów. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy, która zawierała przepisy o egzaminach językowych, medycy nie mają już więcej czasu na dopełnienie formalności. Co na to Ministerstwo Zdrowia? Pytał o to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Ministerstwo z jednej strony uspokaja, że w skali kraju to nie jest duży problem, bo to jest strata kilkuset lekarzy wobec 140 tysięcy, którzy pracują, ale dyrektor Departamentu Kadr Medycznych, profesor Mariusz Klęcki, przyznaje, że lokalnie to może utrudnić pracę lecznicom.
2: To może być problem dla podmiotów leczniczych, szczególnie tych położonych gdzieś, gdzie mamy niedobory kadry.
1: Dopytywałem wobec tego, czy resort zdrowia zna miejsca, gdzie mogą wystąpić takie problemy i czy jest plan reakcji.
2: Nie mamy jakiejś listy konkretnych podmiotów, ani nie mamy też lawiny podań.
1: W Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dostałem wyliczenia, zgodnie z którymi jedno odebrane prawo wykonywania zawodu może przypadać średnio na jedną lecznicę w Polsce. Do tej pory uprawnienia wygaszono ponad 440 medykom spoza Unii Europejskiej, najwięcej na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.
0: Jeszcze informacja sprzed chwili. Aż 4-1 wygrywają Stany Zjednoczone z Paragwajem w meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dla Paragwaju był to pierwszy mecz po 16 latach nieobecności na mundialu. Piękna muzyka, kabaret i masa uśmiechu. 20 czerwca w Krakowie charytatywny festiwal Black or White. To będzie wyjątkowy czas, świetna zabawa i super energia, w której młodość spotyka się z doświadczeniem.
3: Między innymi Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Na pewno będzie kilka nowości naszej nowej gwiazdy, Sary James, która w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością. Od siebie powiem, że to jest jedyna impreza, która łączy śpiew, piękną muzykę, uśmiech, kabaret i przede wszystkim bardzo rodzinną i przyjacielską atmosferę. Na jednej scenie za jeden bilet przez 3 godziny w pięknej atmosferze.
0: Mówiła Izabela Mycnik, współorganizatorka festiwalu Black or White. A na stronie RMF24 mamy dla Was zaproszenia. Sprawdźcie, jak je zdobyć.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: W stylu Krychowiaka w RMF FM.
6: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Mateusz Bożek.
2: Waszyngton i Teheran mówią o postępach w rozmowach pokojowych. Tymczasem nad cieśniną Ormus pojawiają się irańskie drony. W faktach na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Będzie też o dyskusji wokół nadania imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich formacji wojskowych. Świat ma pierwszego bilionera w historii. To Elon Musk. Amerykańska armia w nocy zestrzeliła irańskie drony zmierzające w kierunku cieśniny Ormus. Jak podała agencja Reutera, bezzałogowce miały stanowić zagrożenie dla statków handlowych. Do ataku dronów dochodzi w chwili, gdy Stany Zjednoczone i Iran informują o coraz bliższym porozumieniu i postępach w rozmowach pokojowych. Trzeba było wyrazić oczekiwanie odwrotu. Piłka jest teraz po stronie Ukrainy, mówił w porannej rozmowie w RMFN Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej skomentował w ten sposób ubiegłotygodniowe spotkanie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kirylo Budanowem. Politycy dyskutowali o decyzji Wołodymira Zełenskiego dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA, jednej z formacji wojskowych. Pytany przez Tomasza Terlikowskiego o pogarszające się relacje na linii Warszawa-Kijów odpowiedział: to strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt.
3: My zareagowaliśmy twardo, pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem, nie chcieli w ogóle rozmawiać, ale nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend. Twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską
4: wrażliwość. Ale ci co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę specyfikę. No, ale...
3: Zmienić nazwę, to w krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców.
2: Temat napiętych relacji polsko-ukraińskich powróci dziś w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Gościem będzie Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Zapraszam o 8.30. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić w Polsce wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Komentarze na ten temat zebrał Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry. Praktyczny skutek wstrzymania prac nad tymi przepisami jest taki, że na razie nie będzie przyspieszenia procedur wydawania wiz dla cudzoziemców, którzy chcą wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się przede wszystkim przewoźnicy, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy w transporcie międzynarodowym. Według nich długie procedury jeszcze potęgują ten problem.
6: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Jeżeli na przykład nasi pracownicy nie są w stanie przekraczać granic, ci pracownicy, którzy dawno zostali sprawdzeni, którzy od kilku lat pracują na terenie Polski.
5: Tak opisuje to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Z moich informacji wynika, że kolejne organizacje rozważają wysłanie kolejnych apeli, także do premiera, o wznowienie prac.

0: nad przepisami w sprawie wykazu zawodów deficytowych.
1: Fakty z Małopolski.
2: Setki osób obserwowały wczoraj w okolicy Wawelu historyczny przelot samolotów F-35 nad Wisłą. Myśliwce były widoczne zaledwie przez kilkanaście sekund, ale jak powiedzieli naszemu reporterowi obserwujący to powitanie z Polską, warto było zobaczyć je na żywo.
3: Fajnie było ogólnie w ogóle zobaczyć te samoloty, więc bardzo pozytywnie, że w ogóle coś takiego zrobili.
4: Trochę mało było widać dla przeciętnego człowieka, który nie ma sprzętu za grube pieniądze, ale zawsze to coś. Krótko, ale widowiskowo. Tak, w dużym skrócie.
5: Byłem tutaj 40 lat temu na wycieczce szkolnej i nie przypuszczałem, że za taki okres czasu przyjadę oglądać najnowocześniejszy myśliwiec na świecie, jeszcze natowski, a nie z Układu Warszawskiego. Także rzeczywiście no, widać, że świat się zmienił przez ten czas.
2: Usłyszał od obserwujących widowisko na Wawelu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Elon Musk, pierwszym bilionerem w historii. Wszystko za sprawą giełdowego debiutu SpaceX, firmy zajmującej się rakietami, satelitami i sztuczną inteligencją. Wraz z producentem samochodów elektrycznych Tesla stanowi on trzon Imperium Muska. Zainteresowanie akcjami jest ogromne. Tym samym majątek Elona Muska jest zbliżony do polskiego PKB.
6: Zdumiewające i nienormalne.
7: Patrząc na to, że tutaj żyje 38 milionów osób, a my mówimy o jednym człowieku, no to jest ciężko powiedzieć, jak się tak o tym myśli, że to jest sprawiedliwe. Natomiast żyjemy w takim świecie, wierzę w to, że żyjemy w takim świecie, gdzie można osiągnąć wszystko, tak? Przy odpowiednim wysiłku. Więc z drugiej strony to też jest, powiedzmy, piękna rzecz, że można coś takiego osiągnąć. Tylko czy to w ogóle stało się w sprawiedliwy sposób, no tego to już nie wiemy.
8: Jeżeli nie ma nikt do tego żadnych zastrzeżeń, to dlaczego nie? Każdy dąży do czegoś bogatszym się być.
2: W ten sposób na te informacje zareagowali mieszkańcy Warszawy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
11: Najchłodniej o poranku na Podlasiu, 6 stopni w centrum, 12-13. Najcieplej jest teraz na Wybrzeżu, Kołobrzeg, 15 stopni. No w ciągu dnia to się trochę pozmienia. Na zachodzie kraju 21-22 stopnie, 19-20 w centrum, 19 na wschodzie i Kołobrzeg 18. No i będzie też sporo deszczu, ale najwięcej przyjaźni zobaczymy na wschodzie kraju, północnym wschodzie i zachodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
11: To jak tam, stajemy czy jeszcze się przeciągamy?

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Kierowcy, w ten weekend za paliwo zapłacicie więcej. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł i 4 grosze za litr, to o 6 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy podrożał o 3 grosze, zapłacimy zatem nie więcej niż 6,40. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie. Kolejna aktualizacja limitów we wtorek. Obniżone stawki podatku VAT na niektóre paliwa będą obowiązywać do końca czerwca. Przedłużone zostało też ustalanie maksymalnych dziennych stawek. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy między przedstawicielami górników i zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o przenoszenie pracowników dawnej kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej do innych zakładów. Po wczorajszych rozmowach górnicy zakończyli prowadzoną od czwartku akcję protestacyjną w biurze jednego z dyrektorów kopalni. Co konkretnie wczoraj ustalono? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. Takie są wstępne ustalenia po wczorajszym spotkaniu w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej tu w Katowicach. Szczegóły mają być ustalone w czasie rozmów w przyszłym tygodniu. Proces likwidacji dawnej kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca i ma potrwać kilka lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo tam potrzebni są pracownicy, a poza tym to kopalnie z tamtego rejonu mają funkcjonować najdłużej. Z dawnej kopalni Bielszowice ma być przeniesionych około 400 górników.
3: Są i takie fakty.
1: Władze popularnej plaży Punta Morentis na Sardynii zakazały używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat. Ci, których nie obowiązuje ten zakaz, będą mogli mieć ze sobą tylko jeden parasol. Decyzja od razu wywołała falę krytyki, jednak władze miejskie tłumaczą to względami bezpieczeństwa. W zeszłym roku dziesiątki plażowiczów musiały zostać ewakuowane łodziami po pożarze w okolicy. Duża liczba parasoli uniemożliwiła ewakuację lądem. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zaprasza Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Szósta 32. Tam słońce gdzie my.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Kobieta, która miała zakopać obok swojego domu ludzkie płody, ma usłyszeć zarzuty. Śledczy będą dziś przesłuchiwać lekarkę. Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź, to tam warto było wczoraj zadzierać głowę, by zobaczyć polskie najnowsze myśliwce F-35. W faktach też emocje mundialowe. Czy choć Polacy nie grają, to kibice śledzą zmagania? Dziś przesłuchana ma być lekarka podejrzewana o zakopanie obok domu ludzkich płodów. Odkryto je w podrzeszowskiej wsi Lutoryż. Policja szuka kolejnych, usłyszał w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie reporter RMF FM Dominik Smaga. I z Dominikiem łączymy się teraz w faktach. Jakie zarzuty może usłyszeć kobieta?
3: Zarzut znieważenia zwłok, za co grozi do 2 lat więzienia, oraz zarzut porzucenia odpadów medycznych.
4: I to przestępstwo zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.
3: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury. Zatrzymana to 57-letnia Magdalena H., mieszkanka Rzeszowa, z zawodu lekarz-patomorfolog, która wcześniej współpracowała ze szpitalami z Rzeszowa. Teraz pracuje w Zamościu i właśnie tam została wczoraj zatrzymana przez policję. To ona miała obok swojego domu zakopywać martwe płody.
4: Płody i szczątki zostały zabezpieczone do prosektorium celem dalszych badań sekcyjnych.
3: W ziemi znaleziono też odpady medyczne, głównie bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Odkryli to przypadkiem nowi właściciele sprzedanego przez lekarkę domu. Oni powiadomili policję, której technicy przekopują działkę.
2: Polskie Siły Powietrzne oficjalnie przyjęły do służby myśliwce F-35. Uroczystość powitania najnowocześniejszych na świecie samolotów wielozadaniowych odbyła się wczoraj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pierwszym maszynom nadano imię Husarz.
5: Przed państwem F-35.
6: Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
7: To, drodzy Państwo, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wyraz głębokiej świadomości, że polscy piloci i polscy żołnierze są najlepszymi żołnierzami na świecie.
8: To jest strategiczny dzień. On nie jest tylko pokazaniem naszej siły, zdolności operacyjnych, ale jest też pokazaniem roli, jaką dzisiaj Polska odgrywa w budowie architektury bezpieczeństwa.
2: Mówili prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z harmonogramem do 2029 roku Polska otrzyma łącznie 32 myśliwce F-35. W ten weekend najlepiej omijać centrum Warszawy. Rozpoczął się kolejny etap prac w Alejach Jerozolimskich. Co konkretnie się zmienia, o tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
9: Poza tym, że już się przyzwyczailiśmy, że wzdłuż alei nie jeżdżą tramwaje, to od kilku godzin tramwajów nie zobaczycie też na Marszałkowskiej. Tramwajarze przebudowują poprzeczne przejazdy przez Rondo Dmowskiego, to przy Rotundzie, i Rondo 40-latka przy Dworcu Centralnym. Tam kierowcy nie skręcą w ulicę Chałubińskiego. Korki murowane, a już i tak było bardzo źle.
10: Mogli poczekać chociaż do końca czerwca z uwagi na to, że no ruch wakacje jednak jest trochę mniejszy, a jeszcze w czerwcu jednak chociażby dzieci dojeżdżają do szkół, a liście.
11: Jest to bardzo uciążliwe. Wczoraj na przykład dojeżdżałam do Smolnej i normalnie jadę tam niecałe 20 minut od siebie, a jechałam prawie godzinę, więc to była masakra. Dobrze, że wyszłam wcześniej, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak

0: źle.
1: Oceniają warszawiacy jeżdżący teraz autobusami wzdłuż remontowanych torów. Na szczęście tramwaje na Marszałkowską wrócą w poniedziałek. Tak jak w poniedziałek da się przejechać w każdym kierunku przez rondo 40-latka.
2: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym meczu na tegorocznym mundialu. Stany Zjednoczone, czyli drugi ze współgospodarzy tegorocznego mundialu, pokonały 4-1 Paragwaj. Dziś kolejne spotkanie o 21:00 Katar zagra ze Szwajcarią. A wczoraj w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytaliśmy Was, czy mundial bez udziału biało-czerwonych jest atrakcyjny dla widza nad Wisłą.
4: Kiedy jest polska reprezentacja, to całkowicie inaczej się przeżywa te mistrzostwa, nie? Gdy Polaków nie ma, no to wiadomo, że te emocje troszkę opadają. Nie?
5: Mam wrażenie, że wcześniej no to jednak był ten hype na to, reklamy, akcje marketingowe w sklepach różnych produktów, czy nawet właśnie jakieś utwory wokół mistrzostw w ogóle, które powstawały. I myślę, że nasza reprezentacja, gdyby grała, to na pewno miałby to odbiór większy, ale też nie taki jak do tej pory.
6: Trochę tak inaczej się ogląda mistrzostwa, gdy nie ma biało-czerwonych?
7: Inaczej. Mniej gdzieś tam emocji jest i w ogóle. Chociaż mam swoje drużyny, którym kibicuję, więc zobaczymy.
6: No to proszę powiedzieć komu?
7: Hiszpania.
3: Usłyszał w Krakowie nasz reporter Paweł Konieczny. A w kolejnych faktach David Beckham uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood. Szczegóły o 7:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Teraz najchłodniej o poranku w Legnicy, tutaj 9 stopni, w ogóle wzdłuż wschodniej granicy to tam właśnie najchłodniej, tak do 10 to maks. Najcieplej 15 stopni Legnica, czyli południowy zachód kraju, a w ciągu dnia będzie właśnie najcieplej tam, w tych okolicach 21 stopni, w centrum 19-20, Podlasie 18, Koszalin 18.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No i 5 minut po 7.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy na Mazowszu. Wciąż są poważne utrudnienia na trasie S17 na odcinku Kołbiel-Garwolin. Po nocnym wypadku ciężarówki w pobliżu miejscowości Michałówka nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Policja na węźle Lipówki kieruje samochody na objazdy. Utrudnienia też w przeciwnym kierunku w stronę Warszawy. Nieprzejezdny jest lewy pas. Służby lada chwila powinny odblokować autostradę A1 w pobliżu Dębiny w Łódzkiem. To odcinek pomiędzy węzłami Kutno, Wschód i Północ. Po zderzeniu dwóch ciężarówek, do którego doszło w nocy, zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski rozmawiał w Krakowie z szefem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Markiem Ujedą. W obu krajach trwają prace nad uregulowaniem rynku kryptowalut, co w Polsce stało się powodem ostrego sporu politycznego. Prowadzimy mnóstwo dyskusji z naszymi odpowiednikami na całym świecie. W Unii Europejskiej jest rozporządzenie, w Japonii tworzą własny zestaw kryptoregulacji. Myślę, że korzyścią płynącą z zaangażowania w zarówno dwustronne, jak i wielostronne dyskusje z zagranicznymi odpowiednikami jest możliwość korzystania z ich doświadczeń. Mówił naszemu dziennikarzowi Michałowi Zielińskiemu Marku Jeda. Sir David Beckham, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy wszechczasów, uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood.
2: It is my pleasure to welcome the 2849th member of the Hollywood Walk of Fame, Mr. David Beckham.
1: Ceremonia odbyła się kilka godzin przed pierwszym meczem na Mundialu Reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która pokonała 4-1 drużynę Paragwaju. Zdjęcia z ceremonii w Hollywood do zobaczenia na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Siódma 32, tu RMF FM. Najlepsza muzyka. Olivia Dean.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Marlena Chudzio.
2: Szczątki dwóch osób odnaleziono do tej pory w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To najprawdopodobniej Polacy pomordowani w 1944 roku. Warszawa podsumowuje pierwsze kilka miesięcy z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach. W Polsce dziś burzowo, alerty obowiązują w 11 województwach. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwsze szczątki Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej w lutym 1944 roku. Rafał Kościański, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, poinformował RMF FM, że to prawdopodobnie miejsce pochówku zbiorowego.
3: Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
2: Dziś prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej mają być kontynuowane. Temat trudnych relacji polsko-ukraińskich powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM, który zaprosił dziś do studia Pawła Kowala, przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą, szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. Krzysztof z nami na linii. Dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry.
2: O co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
4: No właśnie, na pewno te relacje, które są coraz trudniejsze, tak się wydaje. O order Orła Białego, bo ta decyzja ma zapaść po powrocie prezydenta z USA i właśnie o tą wizytę też będę pytał, ale będę też pytał o F-35 na polskim niebie. Zapraszam, czekamy. Do usłyszenia.
2: Polecamy. Spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem porządku publicznego w Śródmieściu i na Pradze Północ w Warszawie. Od listopada ubiegłego roku te dwie dzielnice zostały objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Raport Stołecznego Ratusza przeanalizowała nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Dzień dobry. W tych dwóch dzielnicach interwencji policji jest o ponad 20% mniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a liczba wykroczeń zmniejszyła się o prawie 35%. Natomiast w statystykach Straży Miejskiej w Śródmieściu i na Pradze Północ liczba interwencji spadła o ponad 6%.
6: W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych ograniczeniem liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 12%.
5: Wylicza Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Z raportu wynika, że najbardziej niebezpieczne miejsca na mapie Warszawy to centrum miasta i rejon dużych węzłów komunikacyjnych. Służby najczęściej interweniują w okolicy Dworca Centralnego i Placu Defilad, na Nowym Świecie Chmielnej i Foksal, a także w okolicy Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego na Pradze Północ. Dużo zgłoszeń odnotowano też w okolicach ulicy Szekspira 4 na Bielanach oraz na Placu Szembeka na Pradze Południe.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Nie dotyczą one tylko południowo-wschodniej Polski. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. A jaka będzie temperatura?
8: Maksymalnie do około 20-21 stopni w wielu miejscach Polski. Ta temperatura będzie dosyć wyrównana, natomiast to odczucie ciepła będzie też obniżało nieco silniejszy porywisty wiatr. Na takie zauważalne ocieplenie musimy poczekać do połowy przyszłego tygodnia.
2: Zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To zauważalne ocieplenie to nawet 27 stopni Celsjusza. I to już od środy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Dzień dobry. Dwaj współgospodarze mundialu, Stany Zjednoczone i Kanada, mają za sobą pierwsze mecze mistrzostw świata. Emocje w Toronto i w Inglewood, zdecydowanie lepsze nastroje w Kalifornii. Amerykanie bowiem pokonali Paragwaj aż 4-1. Dwa gole strzelił Folarin Balogun jeszcze kilka lat temu. Młodzieżowy reprezentant Anglii później wybrał USA. Napastnik AS Monaco z pierwszym dubletem tego mundialu. W Toronto Kanada zremisowała 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. Wyrównanie dał rezerwowy napastnik Kyle Larin. Dla Kanady to historyczny punkt zdobyty na mundialu. Pierwszy punkt w kanadyjskiej historii, prawda? Na pewno powinniśmy się tym cieszyć. Tak mówił trener Jesse Marsh. Wcześniej Kanadyjczycy na mistrzostwach jedynie przegrywali. Kamil Majchrzak i Magda Linet powalczą w półfinałach turnieju tenisowego.

0: holenderskim Schertogenbosch. Wczoraj sensacyjne zwycięstwo odniósł Majchrzak. Pokonał 6-4, 6-3 czwartego tenisistę świata Feliksa Auger-Aliassime'a. Pod względem rankingowym najważniejszy wygrany mecz Majchrzaka w karierze.
1: Zagrałem naprawdę bardzo dobre i bardzo solidne i bardzo konsekwentne spotkanie. Świetnie serwowałem. Jestem naprawdę zadowolony z tego występu.
0: Podsumował nasz tenisista. Linet wyeliminowała Zeynep Sonmez z Turcji. Dziś zagra z Barborą Krejcikową. Majchrzak rywala jeszcze nie zna. Porażka naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Biało-czerwoni nie poradzili sobie z Japonią. Przegrali po tiebreaku 2-3. Tradycyjnie Japończycy pokazali ofiarną i bardzo skuteczną grę w obronie. Mecz był bardzo wyrównany. A co nie działało u nas wystarczająco dobrze?
2: Zagrywaliśmy dzisiaj poniżej chyba oczekiwań. Japończycy byli bardzo efektywni. Bardzo szybko grali. Na pewno warunki fizyczne były po naszej stronie, ale oni dobrze wiedzieli, jak z takimi grać. Podejmowali dużo ryzyka, atakowali bardzo wysoko i to mi się opłacało.
0: Analizował Michał Gierżot. Dziś Polacy odpoczywają, a jutro zagrają z Ukrainą.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Zakopane i okolice teraz pola, tutaj najchłodniej o poranku, 10 stopni, najcieplej we Wrocławiu już prawie 16. Dziś w ciągu dnia tak od 18 na Wybrzeżu i Podlasiu i Warmii i Mazurach też przez 19 w centrum do 21 w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Deszcz z burzami, gradem to możliwe dzisiaj przez cały dzień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: 118 dronów tej nocy Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy. Według ukraińskiej armii na północy, południu i wschodzie kraju zestrzelono w sumie około 110 bezzałogowców. Jak podaje ukraińska Prawda, dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w obwodach donieckim i chersońskim. Kierowcom na A1 w Kujawsko-Pomorskiem przypominamy o utrudnieniach pomiędzy węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Na wysokości Dąbrówki przewrócone auto dostawcze blokuje pas w kierunku Łodzi. To będzie weekend z siatkarsko-plażowymi emocjami w Poznaniu. Do jutra trwa turniej Plaża Wolności, na którym można zobaczyć prawdziwe sportowe gwiazdy. W tym roku do turnieju zgłosiło się ponad 100 par, nie tylko z Polski.
2: Tak jak w zeszłym roku pary kadrowe na finale Mistrzostw Polski były faworytami, przede wszystkim w kategorii męskiej. Tak w tym roku, i to ciekawe, no bo sport jest ciekawy, no nie chcę wskazywać nikogo, kibicuję oczywiście naszej siatkówce plażowej wielkopolskiej, ale tutaj jest, może się mieszać.
1: Mówił Damian Lisiecki, organizator turnieju. Za nami już mecze kwalifikacyjne, a jutro zmagania finałowe.
3: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Zapraszamy na sobotnią rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Witamy.
4: Witamy. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, Sejmowa Komisja Współpracy Zagranicznej. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry.
4: Nie opadły jeszcze emocje po wypowiedzi pana Andrzeja Szeptyckiego, ministra Szeptyckiego, a wczoraj wieczorem profesor Kazimierz Włóciński, historyk z wykształcenia, porównał UPA do Armii Krajowej. Powiedział też, że Armia Krajowa tak samo jak banderowcy nabijała na widły swoich wrogów. Pan też jest historykiem. Co pan na to?
5: Też jestem historykiem i nie widzę podobieństw.
4: To dlaczego takie słowa padają?
5: Nie wiem, trzeba pytać tych historyków, którzy dzisiaj szarżują z takimi porównaniami.
4: No ale po co on to robi? Bo to wszystko ma swój sens, jakąś logikę i też no, konsekwencje.
5: Wie pan, proszę pamiętać, pan rozmawia z twórcą Muzeum Powstania Warszawskiego, który jedyną przypinkę, jaką mam w każdej marynarce i żadnej innej nie zakładam, z wyjątkiem jakichś chwilowych sytuacji, ale to się naprawdę zdarza raz na rok.
4: No to dla pana pewnie Armia Krajowa to świętość, prawda? Jak dla wielu Polaków.
5: To świętość, to armia sojusznicza zachodnich armii w czasie II wojny światowej, to armia, która miała charakter narodowy, podporządkowana legalnemu polskiemu rządowi, to armia, z której wywodzi się wielu moich przyjaciół. Akurat wczoraj cały dzień spędziłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo pracowałem tam ze swoimi studentami, pokazując mi, jak się tworzy nowoczesne muzea, i właśnie szedłem i zapytałem... Spotkałem Janka Ołdakowskiego, zapytałem go, ilu żyje powstańców. Aha. I powiedział mi, że z tej liczby, kiedy zaczynaliśmy pracować z powstańcami, którzy w większości byli właśnie żołnierzami czy oficerami Armii Krajowej, a jakiś dzisiaj mamy już tylko 250, więc
4: no to tym bardziej dla nich taka wypowiedź będzie bardzo bolesna. Zapytam jeszcze, czy taka wypowiedź profesora nie wpisuje się w opinię tych, którzy mówią, że mamy w Polsce piątą kolumnę banderowską.
5: Wie pan co, to jest dla mnie w ogóle bolesny temat, dlatego że coś takiego powiedział były premier Leszek Miller, którego droga polityczna jest oparta o moskiewską pożyczkę.
4: Dobrze, ale widzi pan też emocje, tak?
5: Widzi pan, jakie mamy czasy. Znaczy, rozmawia pan z człowiekiem, współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego i pyta mnie pan o tezę Leszka Millera, nie?
4: No dobrze. Ekshumacje. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że znaleziono szczątki w Huzie Pieniackiej. Jak pan ocenia w ogóle tempo współpracy tutaj polsko-ukraińskiej w tej kwestii?
5: Tu nie ma miejsca na żadne takie słowo, że jestem zadowolony, ale naprawdę może powiedzieć tak. Jestem dumny, że byłem jedną z tych osób, które premier wyznaczył do tego, żeby ten proces uruchomić, i że ten proces dzisiaj jest na tyle uruchomiony, że nawet wszyscy nie wiedzą, ile tych różnych prac, przygotowań albo się zaczęło, albo się toczy, albo będzie w przyszłości. Musimy zrobić wszystko, żeby ofiary, które uda się odnaleźć, znalazły godny pochówek. Mniej o tym mówić, a więcej działać. To jest jedno... Huta Pieniacka jest o tyle istotna, dlatego że jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, ona jest jednym z takich najbardziej znanych miejsc. Ale przecież tych miejsc było wiele, wiele, wiele więcej. To jest kolejne z takich miejsc. Liczę na to, że prace będą kontynuowane. Jeżeli chodzi o współpracę ze stroną ukraińską w tej sprawie, oceniam ją bardzo dobrze, dlatego że sam fakt, że te prace mogą być prowadzone w czasie wojny, jest już dużym sukcesem organizacyjno-logistycznym, no bo trzeba wszystkich dowieźć na miejsce, przygotować miejsce.
4: Nie odczuwa pan, że Ukraińcy jednak blokują tempo tych prac?
5: Nie, ja tu nie mam nic na odczuwanie, bo ja to po prostu wiem, dlatego że ja koordynuję ten proces. Nie. Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie. W tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują. Także składam im hołd, dziękuję za to. Zróbmy wszystko wspólnie w ramach takiej synergii narodowej. Jest i wsparcie prezydenta, IPN-u, no wszystkich, z wszystkich stron. Po prostu, żebyśmy doprowadzili te ofiary niewinne II wojny światowej, nacjonalistów ukraińskich, często przecież to byli cywile, sąsiedzi.
6: No właśnie,
5: żebyśmy ich doprowadzili na cmentarz, postawili...
6: Tak, dlatego ta wypowiedź, o której zacząłem, dla wielu Polaków będzie bardzo bolesna i myślę, że zostanie w pamięci.
5: No, ale wie pan,
6: nie poprawi relacji polsko-ukraińskich.
5: Ale czy w ogóle warto proces, na który Polacy czekali 20... ostatnie prawie 20 lat, a w ogóle to czekali od II wojny światowej, zrównywać z jakąś jedną czy drugą wypowiedzią.
6: Panie pośle, zgadza się pan z tym, że te relacje nie są dobre i zapytam, bo pan powiedział o prezydencie, a zapytam w kontekście decyzji prezydenta, która gdzieś tam wisi w powietrzu, ma podjąć, jak wróci z Ameryki, myślę o naszym prezydencie polskim, decyzję w sprawie odebrania Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak pan myśli, jaka to może być decyzja i co będzie, jak odbierze, jak to zmieni relacje?
5: To są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież wspieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni. Taki komentarz oddzielny, jeżeli go możemy na chwilę oddzielić. Był bardzo dobry komentarz, może warto tu zaprosić Sławomira Dębskiego, który bardzo mądrze powiedział... Pan profesor Dębski powiedział bardzo mądrze, że ta sprawa ma wiele aspektów. Ma też taki aspekt, że to otworzy drogę do rewizji innych odznaczeń. To też da sygnał.
6: I krótko mówiąc, pan uważa, że to jest niebezpieczna droga, tak?
5: Ja nie, wie pan,
6: że może nastąpić proces odebrania innym.
5: Powiedziałem panu, że oddzielam to od tamtego komentarza, dlatego trochę się może już zagalopowałem, że w ogóle wszedłem w komentarz jako ekspert, więc cofam to. Uważam, że na tym etapie, w tej sprawie, pan prezydent dostał wszystkie możliwe argumenty, zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
6: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent by podpisał?
5: Już ostatnia rzecz, która będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia o różnych pięć etapów i doradzał publicznie panu premierowi.
6: A może rację, panie pośle, ma dziennik Rzeczpospolita. Wczoraj oni napisali, że Nawrocki dał czas, ale Załęskiemu, żeby się namyślił, zmienił decyzję. Może gdyby
5: Najbardziej to rację mają ci, którzy w takich sprawach zachowują chłodny umysł, bo każda z tych rzeczy składa się na szerszy problem, szersza kwestia jest taka, że my jesteśmy w środku Europy, będziemy sąsiadami Ukrainy, właśnie. Będziemy sąsiadami Ukraińców.
6: Nie zmienimy
5: położenia. I prezydent, premier, poważni politycy muszą przy każdej decyzji w tej sprawie widzieć plusy, minusy. Powiedzieliśmy na przykład o ekshumacjach, moglibyśmy powiedzieć o współpracy gospodarczej, o ogromnym eksporcie, o liczbie Ukraińców, którzy pracują w Polsce legalnie, bo to jest prawie 900 tysięcy osób chyba. Więc jak trzeba te wszystkie rzeczy ważyć przy każdym ruchu. Wczoraj wieczorem spotkałem się z grupą ekspertów i ambasadorów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji i podzielę się z panem krótko jedną refleksją. Wtedy zobaczyłem, że jeżeli czegoś nam czasami brakuje, to chłodnej głowy.
6: To ja tu się zgadzam.
5: Wygłosiłem do nich dłuższe przemówienie podające wszystkie argumenty za tym, że Polska powinna brać udział w rozwiązaniach politycznych na końcu tej wojny. Potem z nimi długo rozmawiałem i zrozumiałem, że każda z tych decyzji, którą podejmujemy, niech wreszcie w cenie w Polsce będzie trochę chłodna głowa, spokój i widzenie całościowe.
6: Na koniec tej części w dużym naszym radiu RMF zapytam pana, co będzie za 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie konferencja w Gdańsku. Wiem, że na niej rządowi bardzo zależy. Co będzie, jeśli rzeczywiście prezydent by odebrał taki
5: order? Już będzie po konferencji w Gdańsku.
6: No nie, chyba.
5: Tak,
6: za 25-26.
5: No to już dzisiaj jest sobota.
6: No tak, okej, dobrze.
5: Już będzie pan po konferencji w Gdańsku.
6: Co będzie, jeśli na przykład prezydent Zełenski nie przyjedzie?
5: To jest duże wydarzenie międzynarodowe. sprawy, na które zgłosiło się, pan mówi, rządowi zależy, ale to jest największe wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie z udziałem prezydentów, premierów kilkunastu państw, ministrów spraw zagranicznych kolejnych kilkudziesięciu. To jest taka skala, więc...
6: No to co, jeśli prezydent by odebrał order? Załęski wtedy nie przyjeżdża?
5: No tak, ale pan ja wiem, to jest tak między nami jak z starym arabskim.
6: Tak, ja wiem,
5: to jest jak starym arabskim przysłowiu, że
6: od relacji polsko-ukraińskich.
5: Wielbłąd ma swoje plany, a poganiacz swoje, czyli Kowal ma swoje plany, a Ziemiec swoje.
6: Nomen, nomen.
5: No i my tutaj panu w tym nie pomogę, dlatego że ostatnią rzecz, którą ja powinienem robić, to wymyślać scenariusze negatywne, podgrzewać w takim czasie, prowokować jakieś dyskusje. Robi to w Polsce, wie pan, 90%, no może przesadziłem, 70% ludzi się tym zajmuje dzisiaj, podkręca, a ja widzę całość,
6: to
5: widzę
6: na koniec,
5: więcej.
6: 20 sekund mamy
5: i wiem,
6: na koniec.
5: Wiem, jak istotny w takich sprawach jest interes Rzeczypospolitej, możemy, i jak bardzo on wymaga spokoju,
6: no właśnie,
5: i chłodnej
6: możemy
5: głowy,
6: coś osiągnąć, nie? W tym Gdańsku dla nas?
5: No to już wiemy niektóre rzeczy, które osiągniemy. Dużo osiągniemy, dlatego że jest szereg projektów już konkretnych, przygotowanych albo do podpisania, albo już są gotowe, ale do ogłoszenia. To jest taka specyficzna konferencja, gdzie duże znaczenie odgrywa przygotowywanie konkretnych kontraktów, porozumień, i to będzie.
6: To postawmy,
5: no chociażby ostatni, żeby chociaż jeden, bo ludzie czasem mówią, nie powiedzieć nic konkretnego, a tego jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, więc tylko jedno. Projekty dual use, podwójnego zastosowania. Ostatnio przyszła kolejna transza finansowania tych projektów dla polskich firm. Bardzo mi na tym zależy, szczególnie w kontekście Polski południowo-wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, gdzie tych firm jest naprawdę dużo. One dzięki temu bardzo się rozwiną.
6: Stawiamy to kropkę, przenosimy się do radia RMF24.
5: A, jeszcze mamy coś,
6: tak,
5: tam.
6: Mamy i na nasze media społecznościowe, tam więcej tematów. Czekamy do zaproszenia, do usłyszenia.
1: Musimy zrobić wszystko, by ofiary, które uda się odszukać, znalazły godny pochówek, mówi Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, o pracach prowadzonych w Ukrainie w miejscach, gdzie doszło do rzezi wołyńskiej. Dodał też, że jest zadowolony ze współpracy z Ukraińcami w tym zakresie i docenia, że działania są prowadzone w czasie wojny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: 8.42, no to gramy.
0: RMF Chopin.

0: MF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam jest 9:00, Marlena Chudzio.
2: Wspólne działania przebiegają dobrze. Tak przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal ocenia prace związane z poszukiwaniem ofiar rzezi na Wołyniu. Zaczniemy od wypowiedzi gościa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Będą też ważne zmiany dla pasażerów pociągów. Od jutra obowiązuje nowy rozkład jazdy, a w faktach sportowych polska koszykówka. W tej kwestii oceniam współpracę z Ukrainą bardzo dobrze, mówił w RMF FM Paweł Kowal. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, skomentował sprawę poszukiwań w Ukrainie szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
3: Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych Późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie, w tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują. Także składam im hołd, dziękuję za to.
2: Mówił Paweł Kowal. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Służby odblokowały pas jezdni na S17 w pobliżu Michałówki na Mazowszu. To trasa Kołbiel-Garwolin. Przez kilka godzin po wypadku ciężarówki zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Od jutra zmieniony rozkład na kolei. W wakacje na trasy wyjedzie więcej pociągów niż rok temu. Częściej będą kursować ekspresy do Słowenii. Po ponad 30 latach przerwy pociągi znów dojadą do Łomży, a na części tras skróci się czas przejazdu. Ze szczegółami zmian reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: W tym sezonie pojedzie aż 560 pociągów na dobę, o 46 więcej niż w zeszłym roku. W tym dodatkowe składy do kurortów nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. Na lato PKP Intercity uruchamia m.in. pendolino z Bielska-Białej do Ustki przez Katowice i Warszawę. Na tory wraca Adriatic Express. Do Lubliany, stolicy Słowenii, będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest wagon do nadmorskiego Kopru. Poza tym sporo pociągów wraca na trasy, na których nie było ich od lat.
5: Inauguracja połączeń pasażerskich do Łomży. Powrót pociągów na linię łączącą Kartuzy i Somonimno na Pomorzu. Oddanie kolejnego elementu infrastruktury mega projektu Podłęże Piekiełko. Pociągi wrócą do Marcinkowic w połączeniu do Nowego Sącza.
4: Wymienia Marcin Mochocki z PKP PLK. I jeszcze jedna ważna zmiana. Krócej pojedziemy do Olsztyna z Białegostoku i Ełku.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Od dziś znów można kąpać się pod czujnym okiem ratowników w morzu w Trójmieście. Pierwsze strzeżone kąpielisko rusza za pół godziny w Sopocie, zaraz obok molo. Na plaży stoi już wieża ratownicza, rozłożone są bojki, a na brzegu czeka łódź wiosłowa.
7: Zaczynamy sezon, bardzo długo na niego czekaliśmy.
8: Na pewno pozytywne emocje, cieszymy się, że na pewno będzie dużo turystów w Sopocie.
9: Znowu będziemy pomagać ludziom, na pewno też czujemy pewne wyzwanie właśnie z tego powodu, że każdy sezon jest inny, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i musimy być gotowi tak naprawdę na wszystko.
10: To stanowisko jest wyjątkowe, bo rusza dużo wcześniej niż pozostałe. Ta specyfika pracy tu jest też inna?
9: Tak, nie tylko rusza wcześniej, ale jest też dłużej otwarte i jest tutaj największe skupisko ludzi. Jest ono tak naprawdę przy samym sąsiedztwie mola.
2: Mówili ratownicy z sopockiego Wopru, z którymi rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
0: Słuchacie stacji RMF Chopin.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydentowi czas do namysłu, mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal. Poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, był pytany o sprawę odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
2: Uważam, że na tym etapie w tej sprawie pan prezydent dostał wszystkie możliwe argumenty, zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
3: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent
2: już ostatnia rzecz, która będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia o różnych pięć etapów i doradzał publicznie panu premierowi.
3: A może rację?
1: Podkreślał Paweł Kowal. Cała rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej jest na rmf24.pl. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są dobre, ale miejscami mogą być trudne, informują go prowcy. Po ostatnich opadach wciąż jest wiele miejsc, gdzie jest ślisko i błotniście. Rano temperatura wynosiła od 9 stopni na Klimczoku do 12 stopni Celsjusza na Leskowcu. Działają koleje linowe. Gdzie nakarmią najlepiej na świecie? Prestiżowy magazyn Time Out zapytał o to 24 tysiące mieszkańców całego globu. I wyszło mu, że najlepiej jeść można w stolicy Peru, Limie. Jakie jeszcze miejsca znalazły się na podium? Polecam pełną listę kulinarnych perełek na rmf24.pl. A za pół godziny w faktach wyjątkowa okazja. Marsz śledzia. Opowiemy wam o trasie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. RMF Chopin.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zacząć fakty w RMF FM jest 10.
2: Pacjent szczecińskiego SOR-u zniszczył wyposażenie placówki. Nasza dziennikarka o szczegółach tego bulwersującego zdarzenia. Opowiemy o ważnym spotkaniu, które odbędzie się wkrótce w Gdańsku.

0: Trwa liczenie strat.
1: To będzie największe wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie. Tak o konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która niebawem odbędzie się w Gdańsku, mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal. Na linii z nami gospodarz tej rozmowy. Twój gość przekonywał, że Polska na tym dużo zyska. Czy ujawnił jakieś szczegóły?
2: Tak, bo konferencja w Gdańsku, na którą przyjedzie nawet kilkunastu szefów państw Europy, tak naprawdę będzie podpisanie wielu porozumień negocjowanych już od dłuższego czasu. I my, jak mówił Paweł Kowal, mamy już konkretne uzgodnienia.
3: Projekty dual use podwójnego zastosowania. Ostatnio przyszła kolejna transza finansowania tych projektów dla polskich firm. Bardzo mi na tym zależy, szczególnie w kontekście Polski południowo-wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, gdzie tych firm jest naprawdę dużo.
2: Tych umów też jest dużo. Pytałem też naszego gościa, co będzie, jeśli prezydent Zełenski do Gdańska jednak by nie przyjechał. Paweł Kowal uznaje, że na razie nic na to nie wskazuje, żeby w Gdańsku Zełenskiego nie było.
1: Cała rozmowa z Pawłem Kowalem jest na rmf24.pl. W sądzie w Paryżu 6 obywateli Gruzji usłyszało wyroki więzienia za kradzież cennych wydań klasyków literatury rosyjskiej z bibliotek w stolicy Francji oraz Lyonie. Zostali skazani na kary od 18 miesięcy do 7 lat pozbawienia wolności. Prokurator podkreślił, że złodzieje, 5 mężczyzn i kobieta, dokonali kradzieży prawdziwych skarbów. Wśród nich było 10 wydań Puszkina, w tym pierwsze wydanie jego Borysa Godunowa z 1825 roku. Do kradzieży doszło 3 lata temu.
4: Są i takie fakty.
1: Rybitwia mielizna to pas płycizn ciągnący się między Kuźnicą a Rewą na Zatoce Puckiej. To miejsce ponownie stało się trasą Marszu Śledzia. Setka uczestników wyrusza właśnie z Kuźnicy na Helu, by pokonać 12 kilometrów i za kilka godzin wyjść na plaży w Rewie.
5: Na ile tak naprawdę Marsz Śledzia to marsz?
6: Jakieś 85%. Na 12 kilometrów, części, której nie da się przejść ze względu na sztucznie pogłębiany tor podejściowy do Pucka, to jest około kilometr 200, zależy po prostu od stanu wody. Natomiast całą resztę trasy idziemy albo całkiem po suchym, albo w takiej wodzie powyżej kostek.
5: I kiedy jest uczucie przejść zatokę?
6: Tak jak wchodzimy do wody, idziemy prawie kilometr. Ten ląd za nami znika, a tej mielizny przed nami raczej z poziomu wody nie widać, więc nazwaliśmy to etapem wiary. Później, jak już faktycznie wychodzimy na tą środkową część trasy i jesteśmy na tej mieliźnie, to zrobiliśmy takie nawiązanie troszeczkę do Starego Testamentu i nazwaliśmy to syndromem Mojżesza, no bo idziemy przez morze, jakby nie patrzeć, i mamy mur z wody po lewej i po prawej stronie. No a później mamy ostatni etap, który nazywa się Byle do brzegu.
1: Opowiadał organizator, pierwszy śledź, Radosław Tyślewicz, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Liczba maszerujących śledzi z przyczyn organizacyjnych jest ograniczona, ale chętnych jest zazwyczaj bardzo wielu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Reprezentacja USA wygrywa 4-1 z Paragwajem, Kanada remisuje 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. Za nami już 4 mecze mistrzostw świata, mundial powoli się rozkręca, na emocje czeka na przykład Lukas Podolski.
10: Zawsze jestem kibicem oczywiście, szkoda, że tu naszych z Polski nie ma, bo byłoby jeszcze więcej takiej euforii, bo szkoda, bo tu tak jak się jedzie po tych ulicach, po miastach, nie czuć takiej euforii tego mundialu, szkoda tego.
9: Jutro wieczorem za to pierwszy mecz reprezentacji Niemiec z debiutującym na mundialu Curaçao. A dziś długo poczekamy na piłkarskie emocje. Dopiero o 21:00 mecz, który wydaje się mieć zdecydowanego faworyta. Szwajcaria zagra z Katarem, czyli z gospodarzem mundialu sprzed 4 lat. Wtedy 3 porażki, teraz niewiele wskazujące, by miało być lepiej. Natomiast kapitan Szwajcarów Granit Xhaka chce, by jego drużyna na tym turnieju wyszła poza takie taktyczne ramy futbolu. W futbolu zawsze mówimy o taktyce, o energii, ale powinniśmy też cieszyć się chwilą. Wierzę, że to jest najważniejsze. Wychodzenie na boisko, granie w swobodny sposób, cieszenie się chwilą razem z kolegami, no i też dla samego siebie. Tak mówił szwajcarski pomocnik. O północy jeden z najciekawszych meczów fazy grupowej, Brazylia kontra Maroko w ekipie Canarinhos. Na treningach było widać dużo radości, taką dobrą atmosferę, a to jest dla tej drużyny fundament sukcesu.
11: To dla nas też dużo oznacza, bo piłka nożna, wiadomo, to jest praca, ale z drugiej strony to jest sama przyjemność dla nas. Tak ma być, no, jak mają piłce, to mają się bawić, to jest dla nas najważniejsze.
9: To był brazylijski piłkarz Leandro, rozmowę z nim znajdziecie na rmf24.pl. Jeśli ktoś zamierza zarwać dla mundialu noc, no to będzie miał okazję zobaczyć egzotyczny pojedynek Haiti-Szkocja, to o 3:00 w nocy, a nad ranem jeszcze mecz Australia-Turcja. Za oceanem natomiast też tematem istotnym transfer, możliwy transfer

0: Roberta Lewandowskiego. Jak donosi The Athletic, napastnik prowadzi zaawansowane rozmowy z Chicago Fire. Lewy ma obecnie przebywać właśnie w tym mieście.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Słyszałeś, ilu jest sponsorów w prognozie pogody? Musi być naprawdę dobra. Dawaj.
5: No, powiem wam tak, że to, bo to jest każda pora roku. Tu można po prostu możemy polecieć latem,
4: czerwiec,
5: wiosną.
4: Czerwiec, plecień, tak?
5: Tak, już to powiedziałem, czerwcopad. To jest czerwcopad, bo tam może być nawet zima, bo słyszałem, że w górach, w Tatrach śnieg. Także tak. Wszystko, co chcecie. No, mogę wam opowiedzieć o zimie, o lecie, o jesieni. No to jeżeli chodzi o jesień, to tak bardziej w okolicach Koszalina na przykład.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ale trochę lata to.
6: RMF Chopin.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: 11, a to co najważniejsze zebrała dla nas Marlena Hudzio.
2: Spory utrudnienia w centrum Warszawy. Remont i wydarzenia bieżące sprawią, że jeżdżenie po stolicy może dziś nie być łatwe. Już pół wieku w Polsce trenuje się aikido. Z tej okazji w weekend w Poznaniu spotkanie miłośników tej sztuki walki. A w faktach kultury.

0: potrzeba jest, nie wiem czemu.
1: W jaki sposób pani dojedzie?
0: No teraz muszę iść autobusem do Placu Zbawiciela i stamtąd chyba jakiś tramwaj już będzie.
2: To już jest troszeczkę większe utrudnienie, że tak powiem, no bo w takim wypadku całe rondo stoi.
1: Na rondzie Dmowskiego, czyli na jednym z głównych rond w centrum Warszawy, obok rotundy, są też zmiany dla kierowców. Nie można przejechać przez tory tramwajowe. Tutaj trwa remont. To nie jest łatwa sobota na drogach stolicy. Kolejne zmiany pojawią się po południu, w czasie Parady Równości, która rozpocznie się o 14:00, a już teraz drogowcy zamknęli jezdnię właśnie z powodu tej parady na ulicy Emilii Plater w stronę ulicy Świętokrzyskiej.
3: Świat w faktach.
4: 51 irańskich baz militarnych, w tym główna kwatera Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zostało uszkodzonych podczas amerykańsko-izraelskich ataków. To dane od początku wojny na Bliskim Wschodzie, które stacja BBC przekazała w oparciu o własne analizy zdjęć satelitarnych. Eksperci zidentyfikowali wśród zniszczonych obiektów samoloty wojskowe, okręty wojenne oraz kompleksy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Czy wobec tych strat dojdzie do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie? Według Białego Domu jest 80-85% szans na sukces w sprawie porozumienia pokojowego z Iranem. O szczegółach zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, od eskalacji do deeskalacji, tak można w skrócie określić to, co dzieje się w sprawie umowy pokojowej z Iranem. Co rusz słyszymy od Donalda Trumpa, że wkrótce dokument zostanie podpisany. Później Teheran zaprzecza. Według przedstawiciela administracji projekt porozumienia, które może zostać podpisane, opiera się na czterech filarach. Otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu blokady, demontażu irańskiego programu jądrowego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, który ma zostać zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju, długoterminowym pokoju regionalnym oraz reżimie inspekcji zapewniającym weryfikację zobowiązań. Urzędnik nie podał dokładnej daty ani miejsca podpisania porozumienia. Rozważana jest m.in. Europa jako miejsce pośrednie między USA a Iranem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: 2000 metrów kwadratowych maty zwanej tatami i ponad 1000 ćwiczących w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się dziś aikidowcy z całej Europy. Wszystko w ramach 50-lecia rozwoju tej japońskiej sztuki walki w Polsce. Nasz reporter Maciej Sołtys tuż przed treningiem pytał uczestników o to, czym jest dla nich aikido.
6: Sztuką walki wykorzystującą siłę przeciwnika, tak mówi definicja, ale to jest też styl życia, styl spędzania wolnego czasu. Sztuka, która wymaga naprawdę wielkiej dyscypliny. Efektów nie widać od razu i to może niektórych zrażać do tej sztuki walki.
7: Obezwładnienie przeciwnika, spowodowanie, że zniechęcenie go do walki, w ten sposób.
8: Co to oznacza, że ktoś ma szerokie czarne spodnie, ktoś ma czarny pas, ktoś ma biały?
7: Od drugiego Q, czyli drugiego stopnia uczniowskiego, możesz nosić hakamę, czyli właśnie takie szerokie spodnie, a białe pasy to są uczniowie, którzy jeszcze nie ćwiczą wystarczająco długo.
4: Aikido rozwinęło się w Japonii w XX wieku. Dzisiejszy trening w Poznaniu poprowadzi prawnuk twórcy tej sztuki walki. A na fakty kulturalne zaprasza Anna Wachowska.
9: Jutro w Katowicach premiera wyjątkowego spektaklu. Będzie to prezentacja ponad 1200 obrazów Jana Sawki z muzyką Józefa Skrzeka oraz tekstami Edwarda Stachury.
10: Dowiedziałem się o pewnym dziele Jana Dwojcz. Podróż. Praktycznie ja jestem podróżnikiem całe życie. Pewnie to jest domena tego zawodu, muzyka. No i to jakby też mnie to łączyło bardzo. Natomiast Edward, ja jakby zacząłem dopiero się bardziej interesować od tego momentu, kiedy córka Jana, Hania, zaproponowała kilka utworów Edwarda.
11: Edward Stachura, słowo, Jan Sawka, obraz, Józef Skrzek, muzyka. Co was połączyło?
10: Sztuka i przyjaźń.
9: Z Józefem Skrzekiem rozmawiał Marcin Buczek. Rzeźby łączące klasycyzm i pop-art będzie można od dziś oglądać w surowych wnętrzach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, zapowiada kuratorka wystawy Dorota Seweryn-Puchalska.
12: Te rzeźby wypełnią całą przestrzeń. Ta rzeźba pobudzi nas do pytań.
13: Chciałbym, żeby te rzeźby były właśnie pytaniami, jak wybieramy, co wybieramy dzisiaj w świecie przesytu, konsumpcji.
9: Dodaje autor rzeźb Michał Jackowski. Dziś także w Lublinie premierę będzie miał taneczny monodram Już prawie tygrysie. To opowieść o życiu w świecie rosnących wymagań, w którym odpoczynek wpędza w poczucie winy.
14: To spektakl, który bazował na zdaniach, które napisałem ponad dekadę temu. On jest bardzo uniwersalny i zastraszająco aktualny.
9: Zaznacza Michał Adam Góral, autor spektaklu, który będzie można zobaczyć dziś i jutro w Krajowym Centrum Choreograficznym.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp.

0: www.kajsa.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: No proszę, mam najnowszą aktualizację prognozy pogody i może powiem tak, gdzie na termometrach będzie poniżej 20 stopni? Warmia, Mazury 17, Podlasie też 17, wzdłuż wybrzeża raczej tak 19, od Szczecina aż po Trójmiasto, a poza tym 20-21 stopni. Owszem, przelotne opady deszczu przejdą przez cały kraj, ale pojawia się zdecydowanie więcej przejaśnień zza tych chmur, także no lepiej być nie może w tę sobotę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Zeszłej nocy śniłam.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 12. W samo południe jest z nami Marlena Hucio.
2: Lekarka podejrzewana o zakopanie obok domu ludzkich płodów nie została jeszcze przesłuchana. Trafiła do szpitala. Znamy nowe fakty w tej sprawie. Prawdopodobnie latem zakończą się rządowe działania obniżające ceny paliw na stacjach, przekazał Donald Tusk. W Krakowie dziś niezwykłe muzyczne wydarzenie. 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Śledczy odnaleźli kolejne szczątki płodów ludzkich zakopanych obok domu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prokuratura informuje o 32 szczątkach wykopanych do tej pory, ale prace na 5-arowej działce trwają. Lekarka podejrzewana w tej sprawie trafiła dziś do szpitala na badania. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Magdo. Kobieta miała być dziś przesłuchiwana.
3: Ale zgłosiła policjantom, którzy mieli ją przewieźć do prokuratury, że źle się czuje. Teraz jest na badaniach w szpitalu. Od lekarzy zależy, kiedy śledczy będą mogli przesłuchać kobietę i przedstawić jej zarzuty. Na podwórku kiedyś należącym do lekarki odnaleziono poza szczątkami ludzkich płodów bardzo dużo odpadów medycznych, m.in. płytek mikroskopowych i fragmentów dokumentacji. Wszystko zostało zabezpieczone i będzie przedmiotem badań. Biegły z georadarem będzie dziś sprawdzał też sąsiednie posesje. Wczoraj na miejscu pracował pies policyjny wyspecjalizowany w odnalezieniu.

0: rozmowy pokojowe z Iranem.
1: Pierwsze informacje, decyzje o między innymi o odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty w związku z postępem w rozmowach pokojowych. No to daje nadzieję na to, że ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
0: Mówił premier Donald Tusk. Jutro na terenie Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Wśród gości m.in. polski prezydent. A więcej o tym wydarzeniu w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Prowadzący program Andrzej Kochut czeka już w studiu. Andrzeju, dlaczego wydarzenie sportowe odbywa się na prezydenckim trawniku?
2: Teoretycznie, by uczcić 250-lecie Stanów Zjednoczonych, a także jutrzejsze urodziny samego prezydenta. Moim gościem będzie dziś amerykanista Rafał Michalski. Zapytam go o sportowe upodobania Donalda Trumpa, a także o rolę, jaką odgrywa sport w jego polityce. Nie unikniemy także rozmowy o mundialu, który właśnie się rozpoczął. Czy Ameryka dobrze wykorzystuje szansę, by poprawić swój wizerunek? Zapraszam po 12 do radia RMF24.
3: Fakty RMF polecają.
0: 12 wokalistów z niepełnosprawnością powalczy dziś o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia artystyczne podczas finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Artystom zakwalifikowanym do konkursu towarzyszyć będą gwiazdy Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek.
4: Przewodniczącym jury będzie Marek Dudkiewicz, bo jego solówki będą wszyscy śpiewali. Każdy ma jedną gwiazdę swoją, śpiewa z nią piosenkę, a potem solową piosenkę będzie śpiewał każdy ten wokalista zaczarowany do słów Marka Dudkiewicza, jakiś przebój. Ja są super przeboje, więc mam nadzieję, że będzie wesoło.
0: Zapowiadała oczywiście Anna Dymna, jedna z inicjatorek festiwalu. Początek koncertu na krakowskim rynku głównym o 18:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Mam dwie wiadomości o jutrzejszej prognozie pogody. Jedna zła i druga zła. Jutro zimniej? Tak, 14-18 stopni, w ogóle to maksymalnie to 18 w Krakowie. No może 19 będzie w Tarnowie i Rzeszowie, może. Ale generalnie tak 15-16 na to się nastawiamy. No i sporo deszczu, właściwie zachodnia połowa kraju pod gęstymi chmurami. Jest jednak mała dobra. Będą też przejaśnienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, program Lepiej Być Nie Może.
7: Słuchacie stacji RMF Chopin.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: 13. Dajmy głośniej i posłuchajmy najnowszego wydania faktów w RMF FM.
2: Dziecko, które poparzyło się benzyną, przebywa w szpitalu w Szczecinie. Jego stan jest ciężki, ale poparzenia są mniejsze niż początkowo oceniano. Do mundialowej walki włącza się dziś Brazylia, jeden z faworytów. Ich przeciwnikiem będzie Maroko. Nie mniejsze emocje sportowe dziś w Nowym Sączu. Tam ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Nadal w stanie ciężkim jest 8-letni chłopiec, który poparzył się płonącą benzyną. Do tego groźnego wypadku doszło wieczorem w Jargogniewie pod Kołobrzegiem. Z rzeczniczką szpitala w Szczecinie, do którego trafiło dziecko, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Co udało ci się ustalić?
3: Te poparzenia są mniejsze niż wstępnie zakładano. Dotyczą około 35% ciała, przekazała mi dzisiaj Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. 8-latek przebywa na oddziale intensywnej terapii. Przypomnę, 3 chłopców bawiło się wieczorem kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jeden z pojemników zaczął płonąć, a chłopiec został oblany. Podczas akcji ratunkowej drugie dziecko oddaliło się z miejsca zdarzenia. Strażacy znaleźli je kilometry dalej. Było całe i zdrowe.
2: Kolejne utrudnienia czekają kierowców tego popołudnia w centrum Warszawy. Powodem jest seria zgromadzeń zaplanowanych w centrum stolicy. Kumulacja utrudnień spodziewana jest między 14 a 17 na ulicach Świętokrzyskiej, Miodowej i Senatorskiej, a także na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu. O szczegółach piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony. 11 godzin pozostało do pierwszego meczu Brazylijczyków na Mundialu. W składzie Canarinhos na pewno zabraknie leczącego kontuzję Neymara. Rywalem Brazylii będzie Maroko. Brazylijczycy, jak zwykle, liczą na sukces. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Mundial w tym kraju rozbudza emocje.
4: No bez wątpienia, powiedział mi o tym Leandro, piłkarz, który kilka tygodni temu zakończył karierę, a kilkanaście lat spędził w Radomiaku. Podkreśla, że mecz Mundialu oznacza, że niemal cała Brazylia siada przed telewizorami.
5: To dla nas jest święto, musi być tak 3 godziny, 4 godziny zamknięte wszystkiego biznesu, bo to dla nas jest wszystko, tak? Więc ja tutaj też, ja będę sobotę grillować, nie będzie pan ukrywać, ja będę grillować i czekamy o 12.

0: organizatorów turnieju. To największa tego typu impreza w regionie, której celem jest przede wszystkim integracja i przełamywanie barier. Turniej potrwa do jutrzejszego popołudnia. Ze stadionu Sandecji Nowy Sącz, Paweł Konieczny.
1: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Uczestnicy Marszu Śledzia od kilku godzin brną przez Zatokę Pucką między Kuźnicą, Nahelu a Rewą. Trasa wynosi 12 kilometrów, częściowo po płyciznach, częściowo wpław.
3: My tak naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim i takie też są wyniki badań geologicznych. Mniej więcej 1000 lat temu poziom morza w Bałtyku ogólnie się podniósł i wtedy doszło do tak zwanego zalewu. Miejscowi mówią na to Małe Morze, czyli ta cała część właśnie od Rybitwie Mielizny do Pucka. To jest to, co jeszcze 1000 lat temu nie było zalane i nie było morzem. Służyła również jako trasa komunikacyjna dla lokalnej społeczności.
2: Opowiadał organizator, pierwszy śledź, Radosław Tyślewicz. W rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Uczestnicy marszu powinni dotrzeć do celu mniej więcej za godzinę lub dwie. A o 14:00 punktualnie kolejne wydanie faktów RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Nie wiem, czy tam w trakcie tego marszu śledzia możecie sobie posłuchać muzyki na słuchawkach.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Te zmagania obserwuje na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Zgadza się, kłaniam się.
0: Pawle, jak na wielką sportową imprezę przystało. Była ceremonia otwarcia.
1: Oj tak, odbyło się ona z ogromnym rozmachem, jak przystało właśnie na najważniejsze imprezy piłkarskie. Były występy i przemarsz drużyn uczestniczących w rozgrywkach.
2: To jest nasza mała Liga Mistrzów. Tutaj każdy jest Lewandowski, Ronaldo i może...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Karol Nawrocki jutro leci do USA, a nasz korespondent dowiaduje się o kolejnej planowanej wizycie prezydenta za oceanem. Poszukiwany na Pomorzu w związku ze śmiercią 75-latka Mateusz G. w rękach policji. W faktach także wielki powrót Apoloniusza Tainera na stanowisko prezesa PZN, a na koniec początki aikido w Polsce.
3: To były niezwykle trudne czasy.
2: W najbliższych tygodniach Karol Nawrocki, który jutro będzie gościć u Donalda Trumpa w Waszyngtonie, może jeszcze raz odwiedzić Stany Zjednoczone. Dowiaduje się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Już w lipcu może polecieć do Nowego Jorku. Polski prezydent może 4 lipca wejść na pokład Daru Młodzieży i wziąć udział w paradzie żaglowców z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Policja w Gdańsku zatrzymała Mateusza G. Poszukiwano go w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Mężczyznę zatrzymano około godziny 14 na terenie Gdańska. Takie informacje przekazała mi rzeczniczka chojnickiej policji. Wcześniej służby ostrzegały, aby zachować szczególną ostrożność wobec mężczyzny. Mieszkaniec Czerska poszukiwany był w związku ze śmiercią 75-latka. Ciało znaleziono w nocy na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Młynki.
2: Apoloniusz Tainer został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas odbywającego się w Krakowie walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Tainer był jedynym kandydatem, to jego powrót na to stanowisko. Poprzednio pełnił je w latach 2006-2022. Na zjeździe wyborczym w 2022 roku, gdy został zastąpiony przez Małysza, Apoloniusz Tainer otrzymał tytuł honor nowego prezesa. Początki były amatorskie. Pożyczaliśmy matę od sekcji judo, oglądaliśmy rysunki, a wiedzę czerpaliśmy z książek. Tak pionierzy japońskiej sztuki walki aikido w Polsce opisują swoje pierwsze treningi. Dziś w Poznaniu obchody 50-lecia aikido w naszym kraju.
3: Rzeczywiście ten element techniczno-taktyczny docierał do nas rzeczywiście drogami dość, można powiedzieć, niekonwencjonalnymi. Ktoś gdzieś dostał w prezencie jakąś książkę. To ktoś gdzieś miał okazję być na jakimś

0: pokazie, konsultacji, seminarium i tak dalej. To były niezwykle trudne czasy ze względu na czas panującej komuny tak zwanej, a zatem wszystkie wizyty międzynarodowe były naprawdę ograniczone i to był wielki problem.
1: Mówił jeden z pierwszych mistrzów aikido w Polsce, Roman Hoffman. Tę sztukę walki ćwiczy teraz kilka tysięcy osób. Na przekór pogodzie w Katowicach ruszył dziś sezon na pierwszym kompleksie basenów pod chmurką. Jest 20 stopni Celsjusza, pochmurno i może padać. Pierwszy klient, być może jedyny dziś w miejskim ośrodku Rolna, pojawił się już przed południem.
2: Przyjemna woda?
3: 16 stopni, fajna, emocje fajne przy wchodzeniu.
2: Czyli troszkę chłodno.
3: No ale właśnie o to chodzi.
2: Długo pan pływał?
3: Dzisiaj krótko, 600 metrów, taka rozgrzewka.
2: Początek sezonu, ale luz, tak?
4: Tak, tak, czekamy na ludzi. Mamy dzisiaj fajnie otwarte, zapraszamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj pierwszy dzień jesteśmy, także nowe zapoznanie z obiektem, ze wszystkim, co tutaj mamy. Wszystko jest pięknie, nowe, odmalowane, pan kierownik powiedział, także dzisiaj na razie zapoznawczo tak jesteśmy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza. Są zarzuty dla patomorfolog z Lutoryża. Kobieta podejrzana jest o zakopanie obok swojego domu ludzkich płodów. O tym na początku. Potem stolica i ważne informacje dla pasażerów kolei. Sprawdzimy, jakie nowe połączenia znajdziecie w wakacyjnym rozkładzie PKP. A na koniec piłkarska rywalizacja w Nowym Sączu.
2: Dla każdego jest miejsce na boisku.
1: To ona sama przewiozła i zakopała płody ludzkie przy swoim domu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prokuratura ujawnia część zeznań 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na terenie posesji, której była, kiedyś właścicielką, odnaleziono 32 płody. W faktach dziennikarka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Magdo, co jeszcze wiemy o jej wyjaśnieniach?
3: Po usłyszeniu zarzutów zbezczyszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym, kobieta nie zajęła stanowiska w kwestii przyznania albo nieprzyznania się do winy. Powiedziała, że złoży stosowne oświadczenie dopiero po konsultacji ze swoim adwokatem.
4: Natomiast na dzień dzisiejszy planowane są kolejne czynności procesowe z jej udziałem i na potrzeby tych czynności zostanie jej wyznaczony obrońca z urzędu.
3: Powiedział mi Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. W złożonych wyjaśnieniach kobieta wskazała, skąd pochodziły odnalezione płody ludzkie, ale tego prokuratura nie ujawnia. Prokurator właśnie skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztu. Jak ustaliłam jeszcze dziś, sąd rozpatrzy ten wniosek.
5: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Więcej pociągów nad morze oraz powrót po 33 latach połączeń do Łomży. To część zmian, które są w nowym wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP, który wejdzie w życie jutro. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z pasażerami na dworcu centralnym w Warszawie.
6: Państwo sprawdzali ten nowy rozkład?
7: Mnie tylko do Łomży interesuje ten pociąg.
6: Ma wrócić jutro. Pani będzie zainteresowana tym pociągiem?
7: Ja będę zainteresowana. Jak będzie z Warszawy do Łomży, to w końcu.
6: Na razie z przesiadkami z Warszawy.
7: Na razie z przesiadkami przez Białystok.
6: Dzisiaj panie dokąd jadą?
8: Do Kwidzyna.
6: Widać tutaj większe zamieszanie, większy ruch w okolicy kas i na dworcu?
8: Myślę, że tak. Ludzie no po prostu wolą sobie pojechać z wcześniejszym rozkładem, nim ten nowy wejdzie w grę.
6: Żeby nie było niespodzianek?
8: Oczywiście, bo niespodzianki mogą być różne i na przykład sobie zapamiętał, że ma pociąg o 15.30, a jest inny rozkład.
1: Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP możecie sprawdzić na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z incydentem z udziałem kibiców Krakowi. Wywiesili oni wielkoformatowe flagi w barwach klubowych na murach Zamku Królewskiego na Wawelu od strony Wisły, a na bulwarach Wiślanych odpalili dwukolorowe race. Wylegitymowano 125 osób, a 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku publicznego. Na stadionie Sandecji Nowy Sącz trwa rywalizacja w ramach ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W tej piłkarskiej zabawie bierze udział około 150 młodych zawodników i zawodniczek, którzy mogą zaprezentować swoje umiejętności na profesjonalnej murawie z mistrzowską otoczką.
2: To już 10. turniej w tym roku Futbol Plus. To jest piłka nożna dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Będziemy grać, bawić się i przeżywać różnego rodzaju emocje.
9: Domyślam się, że nie same bramki się liczą, coś innego.
2: Tu się liczy to, żeby pokazać, że każdy może grać w piłkę niezależnie od swojej niepełnosprawności, niezależnie czy nie mam nogi, czy mam jakieś schorzenie, czy spektrum autyzmu. My pokazujemy, że niezależnie od swojej niepełnosprawności dla każdego jest miejsce na boisku, każdy może strzelić gola, spędzić czas z przyjaciółmi i poprzeżywać te emocje.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Mateusz Semka, koordynator Futbol Plus. Rywalizacja w Nowym Sączu zakończy się jutro po południu. A już w kolejnych faktach RMF FM walka o koszykarskie złoto. Ze Stal Zielona Góra zagra wieczorem trzeci mecz z Legią Warszawa. Wracamy o 17. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. Jest weekend w RMF FM.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Szczeciński SOR liczy straty po incydencie z pacjentem. Na oddziale wciąż komplikacje z przyjmowaniem chorych. W faktach sprawdzamy także, jakie są szanse na wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce i co dalej w sprawie porozumienia między Iranem a USA. A na koniec dobre wieści dla spragnionych lata. Rzeczoznawca wyceni straty na SOR-ze w szpitalu w Szczecinie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, 75-letni pacjent zaatakował tam ratownika, a potem zdemolował pomieszczenie pełne medycznego sprzętu. Agresor został zatrzymany przez policję. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co zostało zniszczone?
3: To przede wszystkim analizator do pomiaru parametrów krytycznych, czyli jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w pracy na SOR-ze. Do tego 5 pomp infuzyjnych, 4 stanowiska komputerowe i wózek reanimacyjny. W chwili tego zdarzenia na oddziale ratunkowym przebywało około 40 pacjentów. Trzeba było ich ewakuować. Oddział przy Unii Lubelskiej mierzy się jeszcze ze skutkami tego ataku. W najbliższym czasie pacjenci, zwłaszcza ci ze świeżymi udarami oraz ciężkimi urazami, będą kierowani na inne oddziały ratunkowe.
2: Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy pod koniec czerwca w Gdańsku, przekazał Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby jutro miało zostać podpisane porozumienie z USA. Ismail Baghaei dodał jednak, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Wcześniej Pakistan, który pośredniczy w rozmowach, ogłosił, że uzgodniono ostateczny tekst porozumienia i trwają prace nad sfinalizowaniem następnych kroków.
4: Jaka będzie pogoda?
2: Trwa ostatni weekend tegorocznej wiosny, a już w kolejny weekend pierwszy dzień astronomicznego lata. Druga połowa przyszłego tygodnia ma przynieść też ocieplenie i na to czeka wiele osób.
5: No właśnie, myślę, że pogoda, można powiedzieć, że jest taka późnowiosenna. Deszcz, troszkę deszczu, tak, takie pożegnanie. Myślę, że wiosnie też jest troszkę smutno, że już się tak żegnamy. Wybieramy się właśnie do przyjaciółki, bardziej w plenerze.
6: Parasol pan ma?
5: Mam, na wszelki wypadek. Przygotowany jestem.
6: Pani czuje, że gdzieś na horyzoncie lato jest?
7: Nie czuję. Czuję, że zima niedługo będzie.
6: Tęskni pani za latem?
7: Oczywiście.
6: Astronomiczne, kalendarzowe już za tydzień, w kolejny weekend.
7: Tak, i mam nadzieję, że będzie pogoda fajna.
5: Się pobawić.
2: A te życzenia usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kto zrobi krok w stronę Mistrzostwa Polski? Wieczorem trzeci mecz finału Orlen Basket Ligi. Po dwóch meczach w Warszawie rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. Za Stal podejmie dziś Legię. Z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Argumenty na korzyść obu stron?
8: No, Za Stal na razie w finale zrobił swoje, czyli wygrał jeden mecz na wyjeździe w Warszawie. Teraz celem zachowanie tej przewagi, czyli dwa zwycięstwa na swoim parkiecie i to trybuny. Pełna własna hala mają być tymi istotnymi atutami Za Stalu. Na korzyść Legii przemawia fizyczność. Legioniści w drugim spotkaniu finałowym bardzo mocno zdominowali przeciwnika. Właśnie jeśli chodzi o ten aspekt fizyczny, świetnie też rzucali z dystansu. W sezonie zasadniczym wygrali aż 10 meczów na wyjeździe, w tym z Za Stalem, ale to było 7 miesięcy temu.
2: Sport także w faktach RMF FM za godzinę. Usłyszycie o tym, który mecz na mundialu będzie sędziował polski sędzia Szymon Marciniak. Zapraszam na 18.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Jest weekend, ostatni weekend wiosny, jak słyszeliśmy.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: RMF Chopin.
1: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
2: Mam przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam.
2: Zaczniemy od tragicznego wypadku drogowego w Warmińsko-Mazurskiem. Zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Sprawdzimy też, co dalej w sprawie dostawy nowego taboru dla kolei dużych prędkości. Będziemy w Krakowie na rozpoczynającym się finale Zaczarowanej Piosenki. Usłyszycie także, który mecz na mundialu będzie sędziował Polak. Tragiczny wypadek w województwie warmińsko-mazurskim. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych na lokalnej trasie Prątnica Łążyn, niedaleko Lubawy. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na rmf24.pl. Informacja sprzed chwili od naszego reportera. Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do niej posesji w podrzeszowskim Lutoryżu znaleziono zakopane 32 płody. Więcej na ten temat w faktach za godzinę. Problemy na drodze Polski do kolei dużych prędkości. Co dalej po tym, jak Newag wypowiedział porozumienie z Siemensem na dostawy taboru dla PKP Intercity? Spółka z Nowego Sącza poinformowała, że nie osiągnęła konsensusu w sprawie szczegółów umowy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to oznacza opóźnienia w dostawach składów dużych prędkości?
4: Jeśli Newag chce wygrać przetarg, musi szukać nowego partnera. Porozumienie z Siemensem było potrzebne, bo sama firma z Nowego Sącza nie spełnia wymogów udziału w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity. Spółka chciała pozyskać 20 składów elektrycznych, które rozpędzają się do prędkości 320 km na godzinę. Teraz nie wiadomo, czy polski producent będzie w stanie wziąć udział w przetargu.
5: To jest prywatna firma i my nie ingerujemy i nie mamy prawa ingerować w ich procesy decyzyjne.
4: Pytany przeze mnie minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekonuje, że na razie jest za wcześnie, by mówić, że dostawy mogą się opóźnić.
5: Wtedy, kiedy PKP Intercity ogłaszało ten przetarg, byliśmy spokojni o to, że nawet jeżeli ten dialog by się przedłużał, jesteśmy w terminie.
4: Przetarg zakłada dostawę 20 pociągów z opcją zakupu kolejnych 35 razem z serwisowaniem przez 30 lat.
2: Już za kilka minut na krakowskim rynku głównym rozpocznie się finał 18. edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie pojawią się artyści z niepełnosprawnością, którym towarzyszyć będą gwiazdy polskiej sceny. Na rynku głównym w Krakowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pawle. Jakie muzyczne atrakcje czekają na widzów?
6: No przede wszystkim będzie można posłuchać starannie wyselekcjonowanej 12 finalistów. Wraz z nimi zaśpiewają Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek. Każdy z finalistów wykona także utwór autorstwa Marka Dudkiewicza, który w tym roku przewodniczy komisji konkursowej. Koncert poprowadzą Anna Dymna, Maciej Musiał oraz Mateusz Janicki, który przyznaje.
7: To jest dla mnie niezmierna radość i zaszczyt, bo naprawdę mam wrażenie, że jeżeli coś w sztuce jest ważnego, to właśnie to, co wydarza się, znaczy myślę, że dużo jest rzeczy ważnych, ale to, co jest najważniejszego w sztuce, to jest taka czysta pasja i czysta miłość do śpiewania i to jest to, co celebruje festiwal Zaczarowana Piosenka.
6: A ja jedynie dodam, że artyści w finale walczą o statuetki Zaczarowanego Ptaszka, a także o stypendia artystyczne. Z rynku głównego w Krakowie, Paweł Konieczny.
8: Mundial w faktach RMF FM.
2: Szymon Marciniak znów sędzią meczu z udziałem Argentyny na piłkarskich mistrzostwach świata. FIFA wybrała polskiego arbitra i jego asystentów do sędziowania pojedynku próby J Argentyna-Algieria w nocy z wtorku na środę. Dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański w faktach.
9: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryku. Dla Argentyńczyków to powrót do finału poprzedniego mundialu.
9: No bo tamto spotkanie kończące mistrzostwa w 2022 roku także sędziował Marciniak. W finale po rzutach karnych, przypomnę, Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a nasz sędzia podyktował aż 3 rzuty karne.
10: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać. Sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
9: Tak mówił wtedy po finale Marciniak. 4 lata temu sędziował także mecz Argentyńczyków z Australią, a w 2018 roku jeszcze z Islandią. W ostatnim czasie nasz arbiter leczył różne kontuzje, chciał zbudować formę na mundial. Test tej formy już niebawem.
2: Dziękujemy za te relacje, a za godzinę mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: 4 minuty po 18.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, słuchacie...

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Które zaprasza o 19:00 Katarzyna Podraza.
2: Jest tymczasowy areszt dla patomorfolog Złotoryża. To na działce, która do niej należała, odkryto ludzkie płody. Wiemy, kiedy może dojść do podpisania porozumienia USA z Iranem. Zaczarowana piosenka opanowała deszczowy Kraków. Za chwilę relacja z rynku głównego. Polecamy także mistrzowskie fakty sportowe. Za 2 godziny kolejny mecz mundialu. Do 10 września potrwa tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Kobieta przewiozła i zakopała ludzkie płody przy swoim domu w Lutoryżu na Podkarpaciu. Jak informowaliśmy w faktach, decyzję o areszcie dzisiaj po południu podjął sąd w Rzeszowie. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Michale. Jak sąd uzasadnia areszt?
3: Tłumaczy to dobrem postępowania i wysoką karą, która grozi kobiecie. Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym, a za to grozi do 12 lat więzienia.
2: Michale, jakie informacje uzyskałeś w prokuraturze?
3: Śledczy potwierdzają, że do tej pory na działce w Lutoryżu znaleziono 32 ludzkie płody. Kobieta złożyła wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała te płody ludzkie, a także inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Wszystko wskazuje też na to, że kobieta działała sama, bez pomocy innych. Służby cały czas przekupują teren, prace zakończone. Kończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
2: Porozumienie z Iranem ma być podpisane jutro, zapowiedział przed chwilą Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social prezydent USA zapewnił, że cieśnina Ormuz zostanie natychmiast odblokowana. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Iranem i całym Bliskim Wschodem w przyszłości. Mamy nadzieję, że cały ten proces przebiegnie szybko, łatwo i sprawnie, napisał prezydent USA.
4: Tym żyje Kraków.
2: 12 utalentowanych wykonawców z niepełnosprawnością walczy na krakowskim rynku głównym o statuetki zaczarowanego ptaszka, a także o stypendia artystyczne. Mimo niemałych opadów deszczu trwa tam finał 18. festiwalu zaczarowanej piosenki. To niezwykłe wydarzenie obserwuje na miejscu reporter RMF FM Paweł Konieczny.
5: Zgadza się, potwierdzam.
2: Pawle, rozmawiałeś z finalistami. Jakie towarzyszą im emocje?
5: Po warsztatach i próbach z gwiazdami polskiej sceny czas na długo wyczekiwany moment, występ przed publicznością, jest radość i ekscytacja, ale festiwal zaczarowanej piosenki to także ważna chwila dla towarzyszących im na scenie gwiazd, przyznaje Alicja Majewska.
6: Jesteśmy tu po to, żeby im towarzyszyć, żeby oni się czuli jak najlepiej, najbardziej komfortowo, żeby wchodzili na tę scenę pewni tego, że wszystko jest przygotowane, żeśmy zaśpiewają pięknie, a my mamy im tylko dodawać optymizmu.
5: W tym roku komisji konkursowej przewodniczy Marek Dudkiewicz, autor słów między innymi do doskonale znanej piosenki Choć pomaluj mój świat, która stała się hymnem tegorocznej edycji festiwalu. Aktualnie swoje możliwości prezentują najmłodsi uczestnicy. Po 20:00 o nagrody i stypendia powalczą dorośli. Ze skąpanego w deszczu rynku głównego w Krakowie Paweł Konieczny.
2: Niepotrzebne ubrania, zabawki albo biżuteria mogą dostać drugie życie. W Hali Odra w Szczecinie odbył się Less Waste Market, czyli pchli targ, na którym każdy mógł kupić lub sprzedać bibeloty.
7: Głównie patrzyłem, czy są jakieś książki fajne.
8: Akurat może coś wpadnie w oko i to będzie to, co się tak do nas uśmiecha.
9: Szukają panie może czegoś konkretnego?
8: Tak, fajne letnie ubrania.
9: Nawet już znalazłem.
8: Lniana koszula za 3 dyszki, wow. Przepiękna.
9: No i piesek też może przyjść, także zaraz mam nadzieję, że znajdę dla niego jakiś kombinezonik.
10: Można znaleźć perełki jakieś tutaj?
11: Oczywiście, właśnie tego znalazłam. Krótkie spodenki, bardzo fajne.
12: Szklane korale, robione ręcznie. Po koszcie, żeby ktoś się jeszcze cieszył.
10: Jak idzie sprzedaż dzisiaj?
9: Kiepsko.
10: Widzę, że panie tutaj bardzo dużo butów mają.
9: Falka butów, trzeba się trochę pozbyć. Zrobić miejsce na nowe.
10: Ile tych par tutaj będzie?
9: No, około 20. Ale niektóre są nawet nowe, nie chodzone. Szkoda sprzedać, ale też szkoda, żeby leżały.
2: Usłyszała od odwiedzających i kupujących te unikalne rzeczy z duszą w Hali Odra reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM.
2: Na które zaprasza Katarzyna Podraza. Na początek tragiczna seria wypadków w Alpach. Zginęło 7 wspinaczy. Mamy także ważne informacje dla kierowców zachodniopomorskim. Utrudnienia na S3. Będzie również zaproszenie do małopolskiej Wieliczki. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM pierwszy mały mundialowy skandal. Siedmiu alpinistów zginęło w ciągu doby w północno-zachodnich Alpach. Większość w rejonie masywu Mont Blanc po stronie włoskiej i francuskiej. Jak podała włoska agencja ANSA, dziś w okolicach lodowca Brenva znaleziono ciało kolejnego wspinacza. Do śmiertelnych wypadków doszło na najważniejszych czterotysięcznikach w rejonie Doliny Oste. Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. W Otanowie na trasie S3 auto osobowe uderzyło w bariery. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Duże utrudnienia do końca weekendu mogą zaskoczyć kierowców i pasażerów w centrum Warszawy. Powód to kolejny etap remontu w ścisłym centrum stolicy. Tramwaje nie jeżdżą m.in. wzdłuż 6-kilometrowego odcinka ulicy Marszałkowskiej między placem Zbawiciela a ulicą Stawki.
3: No nie jeżdżą, jakieś przebudowa jest, ale to w tygodniu też by mogła, bo w nocy robić, tak? A nie w ciągu dnia. Na Mokotów się chciałam dostać.
4: Nie wiedziałem nawet o tym, aczkolwiek no to już jest troszeczkę większe utrudnienie, że tak powiem, no bo w takim wypadku całe rondo stoi.
5: I co robić, jak jechać?
4: Znaczy, no najlepiej wziąć zastępczą komunikację, autobusy, chociażby właśnie jak trzeba się gdzieś szybko dostać i ktoś może nie wiedzieć na przykład, że jest zastępcza komunikacja i to trochę frustrujące może.
3: Stoją osoby, które są z komunikacji, mówią jak dojechać.
5: I gdzie pani idzie?
3: Teraz muszę iść autobusem do placu Zbawiciela i stamtąd chyba jakiś tramwaj już będzie.
2: Usłyszał od mieszkańców Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Podpowiedzi, jak poruszać się do końca weekendu w centrum stolicy, mamy na rmf24.pl.
6: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
2: Warsztaty dawnych rzemiosł, pokazy, atrakcje dla dzieci oraz koncerty. To tylko niektóre atrakcje 20. Święta Soli, które odbędzie się jutro w małopolskiej Wieliczce. Co jeszcze czeka odwiedzających? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Będzie można wziąć udział w warsztatach dawnych fachów, podczas których rzemieślnicy w historycznych strojach zaprezentują tradycyjne techniki skręcania lin, lepienia garnków, bednarstwa, wykuwania w metalu, wikliniarstwa i czerpania papieru. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w ważeniu soli czy rzeźbieniu w solnych bryłach. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę edukacyjną z solniczkami z masy solnej, pamiątkowymi dokumentami z pieczęcią oraz mega puzzlami. Na scenie nie zabraknie występów, a w strefie gastronomicznej zagoszczą potrawy inspirowane kuchnią górniczą. Święto Soli w Wieliczce potrwa od 10 do 18.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
2: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: A mamy pierwszy mały mundialowy skandal. Reprezentacja Anglii została okradziona. Chodzi o sprzęt treningowy. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego potrzebne wyposażenie. Skradziono m.in. piłki czy buty. A wszystko to wydarzyło się jeszcze przed przyjazdem Anglików do ich bazy w Kansas City. Za godzinę piąty mecz turnieju. Szwajcaria zagra z Katarem. Szwajcarzy wydają się nie tylko faworytem tego meczu, ale także całej grupy, w której są także Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Natomiast Helweci nie zawsze dobrze radzą sobie w roli faworyta.
11: Bardzo, bardzo doświadczony zespół, dobrze obsadzony. Tak naprawdę ja bym przy nich postawił duży znak zapytania. W momencie, kiedy mają jakieś problemy mentalne pod względem podejścia do przeciwnika, no to nie zawsze dobrze to wygląda.
10: Przypomina były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Zaglądamy teraz do Zielonej Góry. Zastal kontra Legia w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi. Po dwóch kwartach Legia prowadzi 39-30. Co ciekawe, w drużynie z Warszawy bez punktów jeszcze Andrzej Pluta. W Zastalu najskuteczniejszy 11 punktów Patrick Cartier. Polskie medale na Mistrzostwach Europy w kajakarskim sprincie w portugalskim Montemor. Zdobyliśmy srebro i dwa brązowe krążki. książki. Na drugim miejscu znalazła się kobieca czwórka w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów.
12: Mój syn miał wczoraj pierwsze urodziny, jest w domu, także ten medal jest dla niego. No i cieszę się, że bardzo ciężko pracowałyśmy, no i to tutaj po prostu zatrybiło.
10: Tak mówiła Dominika Putto ze Srebrnej Osady. Jutro dokończenie mistrzostw i kolejne polskie szanse na podium. A Poloniusz Steiner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zwolnił je Adam Małysz. Steiner w wyborach był jedynym kandydatem, zebrał 75 z 81 głosów. Poprzednio tę funkcję piastował od 2006 do 2022 roku. Obecnie Steiner jest także posłem i pozostanie nim do końca kadencji.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
13: Za nami pierwsza godzina rokowego, mocnego, męskiego grania.
8: Słuchacie stacji RMF Chopin.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W kraju i na świecie. Za chwilę wybije 21. Fakty prezentuje Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy zdecyduje ostatecznie polski prezydent? Posłuchajcie, co w RMF FM mówił o tym Paweł Kowal. Coraz bliżej szczytu G7 z udziałem Trumpa i Załańskiego. Czy dojdzie do ich spotkania? A na mundialu pojedynek Szwajcarii z Katarem. O tym usłyszycie w mistrzowskich faktach sportowych. Trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal, pytany o sprawę odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą jest zdania, że w tej sprawie Karol Nawrocki dostał wszystkie możliwe argumenty.
3: Zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
4: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent by podjął?
3: Już ostatnia rzecz, która będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia o różnych 5 etapów.
2: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Pawłem Kowalem jest na rmf24.pl. Donald Trump spotka się z przywódcami państw Bliskiego Wschodu i weźmie udział w sesji roboczej z udziałem Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu G7 we Francji w przyszłym tygodniu, poinformowali wysocy rangą urzędnicy administracji USA. Trump ma udać się do Europy w poniedziałek po niedzielnej gali mieszanych sztuk walk w Białym Domu. Jak zwraca uwagę agencja Reutera, spotkanie odbywa się w czasie, gdy rosyjskie postępy na Ukrainie uległy spowolnieniu, a Kijów zabiega o większe wsparcie od swoich sojuszników. Chcemy, żeby wojna zakończyła się jak najszybciej, podkreślił amerykański urzędnik. Rozmowy Trump-Załański nie są planowane, ale obaj przywódcy mogliby się spotkać na marginesie szczytu.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Można usiąść w fotelu, posłuchać ulubionej muzyki, spotkać się z bliskimi, a przy sprzyjającej pogodzie dostrzec z okna górskie szczyty. W szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu powstała strefa wytchnienia dla chorych z oddziału onkologii klinicznej. Pan Józef, pacjent, polubił to miejsce od razu.
6: Bardzo fajny, tak zrobiony ten pokój, superowo. To jest taka strefa takiego trochę relaksu, takiego odpoczynku, po prostu zapomnienie o tej chorobie, a to dużo znaczy.
7: Jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, stwarzanie pacjentom takich miejsc w warunkach szpitalnych, które z tego szpitala po prostu nie przypominają, no to jest taka rzecz, która powinna się dotyczyć każdego oddziału onkologii. My mamy to szczęście, że mamy taką możliwość, że nasi pacjenci mogą w komfortowych warunkach spędzać czas w trakcie tego trudnego procesu terapii onkologicznej.
2: Mówił dr Marek Kowalczyk, kierujący oddziałem onkologii klinicznej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. To japońska sztuka walki, która opiera się głównie na technikach obronnych. Dziś w Poznaniu ponad 1400 osób ćwiczyło na specjalnym treningu z okazji 50-lecia Aikido w Polsce. Na tatami, czyli na specjalną matę, wszedł też nasz reporter Maciej Sołtys.
8: Co ja mam robić, sensei Justyno?
9: Technika nazywa się Aihami Kata Tedori Ikkyo. Teraz chwytasz mnie za lewy nadgarstek. Następnie unoszę lewą rękę do góry.
8: O rany!
9: Centrum.
8: Leżę już na macie.
9: Tak, leżysz już na macie. Podkładam całe twoje ciało i dociskam też rękę do maty, lekko nad łokciem prawa ręka.
8: Okej, okay, a teraz mogę ja spróbować?
9: Jasne.
8: Jasne.
9: Zapraszam.
8: Dobra.
9: Będę twoim uke, czyli
8: dobrze.
9: Uczniem.
8: Okej. Okay. Czyli lewą rękę podnoszę do góry,
9: tak
8: łapię za nadgarstek, idę do przodu i rozciągam się na macie, tak. Tak. Trzymam rękę za łokieć i rozciągam.
9: Dokładnie tak.
2: Tak sensei Justyna uczyła naszego reportera. Weekendowe seminarium w Poznaniu to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy faktów w RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla Magdaleny H. Na jej dawnej działce w Lutoryżu znaleziono ludzkie płody. W doniesieniach ze świata porozumienie z Iranem już jutro, tak twierdzi Trump, a w Szwajcarii referendum za ograniczeniem liczby ludności. Kolejne mundialowe starcie w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono 32 zakopane płody. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Patomorfolog Magdalena H. usłyszała dzisiaj zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta złożyła też wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała płody ludzkie bez pomocy innych. W ziemi znaleziono też obok inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Służby dzisiaj też przekopywały teren działki w Lutoryżu. Ich prace zakończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
2: Być może jutro zostanie podpisane porozumienie USA-Iran. Zapowiedział to Donald Trump, ale jak dotąd nie ma potwierdzenia z Teheranu. Prezydent USA oświadczył też, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Trump zagroził jednocześnie, że jeśli proces wdrażania układu nie przebiegnie szybko i sprawnie, USA mają ostateczną alternatywę, która, jak stwierdził, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Baghaei, cytowany przez agencję Reutera, stwierdził, że Iran będzie musiał naliczać opłaty za usługi świadczone w cieśninie Ormus. Według niego strony uzgodniły też, iż kwestia nuklearna i sprawy z nią związane nie będą na tym etapie poruszane. Donald Trump napisał natomiast, że Iran wyrzekł się broni atomowej. W Szwajcarii jutro odbędzie się referendum w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów. Głosowanie zainicjowała skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa. Według niej masowa imigracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy, a także przyczynia się do wzrostu przestępczości. Rząd i parlament odrzucają tę inicjatywę. Ostatnie sondaże wskazują, że większość Szwajcarów jest przeciwnych propozycjom prawicy.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Młodzi artyści w towarzystwie gwiazd polskiej sceny. Tak wyglądał koncert finałowy 18. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbył się na Rynku Głównym w Krakowie. Uczestnikom z niepełnosprawnościami walczącym o statuetki Zaczarowanego Ptaszka towarzyszyli Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek.
5: Wspaniały, wzruszający koncert. I piosenki z moich czasów młodości. Bardzo mi się podoba.
6: Wrażenia świetne, wzruszająco, pięknie. Spełniły się nasze takie fajne dzisiaj. Fajnie się zakończyła ta sobota. Było bardzo dobrze popatrzeć na te młode gwiazdy wśród starszych też artystów. Fajnie, że oni też spełniają te swoje małe marzenia.
7: Podziwiam głosy tych młodych ludzi. No, są świetne. Wspaniali młodzi artyści.
8: Zrobią karierę?
7: Myślę, że jak będą mieli takie możliwości, to tak.
2: Mówili reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu widzowie dzisiejszego koncertu. Jutro z kolei na Rynku Głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Poświęcony będzie tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem. A przed ostatnimi już dziś mistrzowskimi faktami sportowymi zapraszam na kolejne fakty RMF FM. O 23:00 przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
2: A na ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Bril Embolo z golem. Szwajcaria prowadzi z Katarem 1-0 w meczu Mistrzostw Świata. To był pierwszy rzut karny podyktowany dla Szwajcarów w historii ich mundialowych występów. Na samym początku spotkania była jeszcze bramkowa szansa dla Katarczyków. Później do głosu doszli Szwajcarzy. No i trzeba przyznać, kilka dobrych naprawdę okazji zmarnowali. W oczekiwaniu na mecz Brazylia-Maroko z kolei, który rusza za 2 godziny, teraz komentarz byłego już piłkarza Radomiaka, Brazylijczyka Leandro.
8: Ja uważam, że będzie najtrudniejszy, jeżeli chodzi o grupowy, tak, mecz. Przecież wiemy, że Marokos ma bardzo dobry zespół, ale tak naprawdę patrząc po tyle umiejętności, co Brazylia ma, i jesteśmy jeden z kandydatów do wygrania mistrza.
10: Podkreśla Brazylijczyk, od lat związany z naszym krajem, wyjściowe składy Brazylii i Maroka poznamy mniej więcej za godzinę. W nocy w tej samej grupie C zmierzą się Haiti i Szkocja, czyli dwa kraje, które wracają na mundial po dłuższej przerwie. W przypadku Haitańczyków to aż 52 lata, Szkotów 28. A jeśli ktoś zamiast zarywania nocy woli długi letni poranek, to może nastawić budzik na 6:00. O tej porze ruszy mecz Australii z Turcją. Noc ważna nie tylko dla fanów futbolu. Przed nami bowiem piąty mecz finałowy ligi NBA. New York Knicks kontra San Antonio Spurs. Knicksi w razie zwycięstwa zdobędą tytuł, ale muszą wygrać w hali w Teksasie. Początek meczu o 2:30. U nas po trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi 2-1 dla Legii Warszawa, która wygrała dziś w Zielonej Górze z Zastalem 79-63. Walczyliśmy, byliśmy razem. Bardzo ważne było dla nas, by poprawić grę w obronie. Zatrzymaliśmy ich na 63 punktach i dzięki temu wygraliśmy. Podsumował zwycięstwo Karl Ponsar z Legii. Czwarty mecz w poniedziałek wieczorem.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: Od Pomorza przez centrum po południe kraju miejscami intensywny deszcz, lokalnie też burze, również cały wschód kraju z dużymi szansami na deszcz, także nocą, ale słabiej popadać może na całym obszarze naszej Polski pięknej. Jutro ochłodzenie w pogodzie, 13 stopni na Suwalszczyźnie to maksimum, 17 będzie w centrum, 18 na południowym zachodzie. I dalej taka deszczowo-słoneczna aura z naciskiem...
0: RMF Chopin.

poziomą tylko przy RMF Café. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Chopin.
1: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
2: 23. To czas faktów w RMF FM, który od teraz przedstawia Karol Płaczkiewicz. Witamy.
3: Witam, zapraszam. Silny wiatr i burze nad Polską. Strażacy interweniowali dziś prawie 600 razy. Za oceanem mundialowe emocje. Trwa mecze Szwajcarii z Katarem. Za godzinę pierwszy hit tegorocznego turnieju. A na początek pilne wieści dla kierowców w Mazowieckiem. Na Krajowej 62 zderzyły się 3 osobówki. Tak jak wspomniałem, na początek DK62 w Mazowieckiem na odcinku Serock-Wyszków w pobliżu miejscowości Popowo-Letnisko zderzyły się 3 osobówki. Ruch odbywa się tam teraz wahadłowo. Jedźcie ostrożnie. Prawie 600 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Tak wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji, ponad 250, było w rejonie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Po kilkadziesiąt razy strażacy interweniowali w okolicy Torunia i Wrocławia. Przede wszystkim usuwają tam powalone przez wiatr drzewa i wypompowują wodę z zalanych piwnic. Przelotne burze mogą pojawiać się też jutro, przede wszystkim w północnej części kraju. Teraz mundial. Kończy się mecz Szwajcaria-Katar. Na zegarze meczowym w tej chwili 94. minuta. Wynik to wciąż 1-0 dla Szwajcarów. A za godzinę pierwszy hit tegorocznego mundialu. Brazylia zagra z Marokiem. Brazylijczycy na medal Mistrzostw Świata czekają już 24 lata. Teraz gwarantem na sukces ma być trener Carlo Ancelotti. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Człowiek potrafiący rządzić twardą ręką, umiejący też współpracować z gwiazdami. To pod jego wodzą Vinicius Junior grał najlepiej w Realu Madryt, a teraz ten boiskowy egoista mówi tak. Nie jestem tu po to, by zostać najlepszym piłkarzem turnieju. Jestem tu po to, by pomóc Brazylii wygrać i wrócić na szczyt. Mam więcej doświadczenia niż na poprzednich mistrzostwach. Jestem gotowy, by rozegrać świetny turniej, mówi piłkarz królewskich. Wróćmy jednak do Ancelottiego. On pięciokrotnie jako trener wygrywał Ligę Mistrzów. Był też na przykład asystentem Arrigo Sacchiego na mundialu w 1994 roku. Wtedy w finale Italia przegrała z Brazylią. Teraz Włoch ma poprowadzić brazylijskie gwiazdy i przede wszystkim wymusić na nich zaangażowanie w grę obronną, no bo z atakiem przeważnie Canarinhos sobie radzą. Rywal jednak trudny. Maroko to wschodząca siła światowej piłki.
3: A na stadionie aktualizacja. Katar wyrównał 1-1 w tej chwili.
5: Wrócimy. Fakty ze świata medycyny.
3: Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem, kiedy aparat słuchowy nie pomaga.
6: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było.
7: Co jest nowinką?
8: 4 implanty, które wczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych technik nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować.
3: Z pacjentką panią Lidią oraz profesorem Jarosławem Markowskim ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Suszone porzeczki o smaku kawy, innowacyjne dżemy i dressingi na bazie aronii i jagody kamczackiej. Między innymi takich produktów można będzie skosztować w przyszłym tygodniu w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Placówka zaprasza osoby z całej Polski na bezpłatne degustacje specjałów opartych na polskich owocach jagodowych. Po spróbowaniu produktów konsumenci wystawią swoje oceny. Takie badania mają już za sobą Francuzi i Duńczycy.
9: Będzie można spróbować porzeczki o smaku miętowym, tradycyjnej porzeczki suszonej o 2 dni osmotycznie w roztworze cukru, ale również porzeczki o smaku kawy.
10: Smak kawy w porzeczce może trochę szokować, ale się sprawdza. Dressingi fajnie podane do sałaty i ta sałata będzie na stołach podana konsumentom, żeby każdy sobie wymieszał ten dressing. Jest z kolendrą, jest z bazylią, to po prostu jest super. Z jagody kamczackiej, czyli mamy ten dodatek owoców jagodowych, bardzo fajny, co daje nam fantastyczny kolor i konsystencję tego sosu. nie ma tego na półkach sklepowych, to na pewno.
3: Mówili nam Anna Wrzodak i Dawid Wieloch z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wyniki badania z trzech krajów zostaną porównane, a docenione smaki mają szansę pojawić się na rynku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, a te zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Cztery osoby są ranne po wypadku na DK11 w Wielkopolsce. Kierowcy są utrudnienia, za chwilę szczegóły. Brazylia, Maroko. Pierwszy hit tegorocznego mundialu właśnie się rozpoczyna. Wojna zaczyna dotykać mieszkańców Moskwy. Największe sieci stacji paliw zaczęły ograniczać sprzedaż benzyny i oleju napędowego. Cztery osoby są ranne po dachowaniu osobówki na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Do wypadku doszło na odcinku Kępno-Kluczbork w miejscowości Słupia pod Kępnem. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Policja pokieruje was na objazdy drogami lokalnymi. W East Rutherford właśnie rozpoczyna się pierwszy mundialowy hit. Brazylia zmierzy się z Marokiem. Canarinhos to zawsze kandydat do złota. Maroko to z kolei półfinalista poprzednich mistrzostw. Brazylia to od zawsze siła, ofensywa i duże umiejętności techniczne. Teraz jednak trzeba dołożyć do tego zaangażowanie w obronę.
3: Każdy piłkarz po prostu musi dużo więcej od siebie dać defensywę, bo uważam, że ofensywa to jak oni już mają piłkę w nodze, to już każdy wie, co ma robić. Ta magia, to oni mają i wiedzą, co mają robić w piłce. Niestety troszeczkę może bardziej poświęcić trochę czas defensywy, ale to jest kwestia po prostu zaangażowania.
2: Mówił Leandro, Brazylijczyk przez kilkanaście lat związany z Radomiakiem. Teraz były już napastnik, jak wielu jego rodaków, siedzi przed telewizorem. Wynik spotkania Brazylia-Maroko poznacie oczywiście w faktach. Wojna coraz mocniej odczuwalna w Rosji. Największe sieci paliwowe wprowadzają limity sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Na części stacji klienci mogą zatankować od kilkudziesięciu do maksymalnie 100 litrów paliwa. Według rosyjskich i zagranicznych mediów problemy są skutkiem nasilających się ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. Od początku roku rosyjskie rafinerie były celem dziesiątek uderzeń, co ograniczyło ich możliwości produkcyjne. Niedobory paliw były wcześniej widoczne w regionach przygranicznych i na okupowanym Krymie. Teraz ograniczenia objęły także Moskwę, co pokazuje, że skutki wojny coraz wyraźniej odczuwają mieszkańcy rosyjskich metropolii. Szerzej o tym piszemy dla was na rmf24.pl. I wracamy do Polski. Problemy z koleją dużych prędkości. Newag wycofał się z porozumienia z Siemensem dotyczącego dostaw taboru dla PKP Intercity. Spółka z Nowego Sącza tłumaczy decyzję brakiem porozumienia w sprawie szczegółów umowy. Czy to oznacza opóźnienie w dostawach składów dużych prędkości? To wyjaśni nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Jeśli Newag chce wygrać przetarg, musi szukać nowego partnera. Porozumienie z Siemensem było potrzebne, bo sama firma z Nowego Sącza nie spełnia wymogów udziału w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity. Spółka chciała pozyskać 20 składów elektrycznych, które rozpędzają się do prędkości 320 km na godzinę. Teraz nie wiadomo, czy polski producent będzie w stanie wziąć udział w przetargu.
5: To jest prywatna firma i my nie ingerujemy i nie mamy prawa ingerować w ich procesy decyzyjne.
4: Pytany przeze mnie minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekonuje, że na razie jest za wcześnie, by mówić, że dostawy mogą się opóźnić.
5: Wtedy, kiedy PKP Intercity ogłaszało ten przetarg, byliśmy spokojni o to, że nawet jeżeli ten dialog by się przedłużał, jesteśmy w terminie.
4: Przetarg zakłada dostawę 20 pociągów z opcją zakupu kolejnych 35 razem z serwisowaniem przez 30 lat.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Bezpieczny fotelik dla dziecka to podstawa, zwłaszcza gdy wybieramy się w dłuższą podróż. Fotelik nie zadziała, jeśli nie będzie odpowiednio dopasowany.
7: Wbrew pozorom fotelik to nie jest taka prosta sprawa. Dobrze sprawdzić, jak się ten fotelik ustawia. Mamy w tej chwili bardzo dużo modeli i one są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o sposób regulacji, a ta regulacja musi być dobra, dopasowana do wielkości, do gabarytów dziecka, bo jeżeli będzie to dziecko nieprawidłowo zapięte, coś będzie nieprawidłowo ustawione, to ten fotelik nie zadziała w sposób właściwy albo nie zadziała wcale.
2: Wyjaśnia Filip Grega, ekspert ruchu drogowego ze Szczecina. Jak dodaje, podczas wyjazdu na urlop ważne jest, aby się nie spieszyć i robić regularne postoje na rozprostowanie kości. Trwa ostatni weekend tegorocznej wiosny, a już w kolejny weekend, pierwszy dzień astronomicznego lata. Druga połowa przyszłego tygodnia ma przynieść też ocieplenie i na to czeka wiele osób.
8: No właśnie, myślę, że pogoda, można powiedzieć, że jest taka późnowiosenna.
9: Deszcz?
8: Troszkę deszczu, tak, takie pożegnanie. Myślę, że wiosnie też jest troszkę smutno, że już się tak żegnamy. Wybieramy się właśnie do przyjaciółki, bardziej w plenerze.
9: Takie Ale parasol pan ma?
8: Mam, na wszelki wypadek, przygotowany jestem.
9: Pani czuje, że gdzieś na horyzoncie lato jest?
10: Nie czuję. Czuję, że zima niedługo będzie.
9: Tęskni pani za latem?
10: Oczywiście.
9: Astronomiczne, kalendarzowe już za tydzień, w kolejny weekend.
10: Tak, i mam nadzieję, że będzie pogoda fajna.
8: Się pobawić.
2: Te głosy wśród mieszkańców Warszawy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka. RMF Chopin.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Pierwsza zatem czas na najnowsze fakty. Karol Płoczkiewicz, zapraszam. Na początek województwo kujawsko-pomorskie. Jedna osoba jest ranna po burzy, która przeszła nad tym województwem. Później raport z mundialu. W hicie Brazylia-Maroko po pierwszej połowie remis 1-1. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Są ważne zmiany dla pasażerów. Posłuchajcie. Jedna osoba została ranna w czasie burzy, która przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim. Jak informuje raport MFF, powalone przez silny wiatr drzewo przewróciło się na przechodzącą obok kobietę. W całym kraju strażacy interweniowali wczoraj prawie 600 razy, by usunąć skutki burz. Najwięcej interwencji jest w Wielkopolsce, w województwie lubuskim oraz w kujawsko-pomorskim. Dziś według prognoz ciąg dalszy burz, przede wszystkim w północnej Polsce, w tym na Warmii, Mazurach i nad morzem. Wielkie emocje i mnóstwo strzałów w pierwszym hicie tegorocznego mundialu. Po pierwszej połowie Brazylia remisuje z Marokiem 1-1. To spotkanie wraz z kibicami w Stanach Zjednoczonych ogląda nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Na zmianę radość kibiców z Maroka, później kibiców z Brazylii. Do pierwszej połowy 1-1 w meczu między reprezentacjami Brazylii i Maroka. Zarówno od kibiców jednej, jak i drugiej drużyny słyszę tutaj co chwilę, że to albo Brazylia zostanie mistrzem świata, albo drużyna z Maroka. Apetyty rozbudzone. Mecz rozgrywany jest na stadionie w New Jersey. Taka atmosfera wśród kibiców, którzy oglądają spotkanie w Stanach Zjednoczonych.
1: Do tego meczu będziemy oczywiście wracać w kolejnych faktach. W tej kwestii oceniam współpracę z Ukrainą bardzo dobrze, mówił w RMF FM Paweł Kowal. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, skomentował sprawę poszukiwań w Ukrainie szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
3: Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie, w tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują, także składam im hołd, dziękuję za to.
1: Mówił Paweł Kowal. Do rozmowy Krzysztofa Ziemca wrócimy w Faktach o drugiej. Maszty amerykańskiego statku SS Richard Montgomery, który od ponad 80 lat leży na dnie ujścia Tamizy, będą mogły zostać uratowane i wystawione w brytyjskim muzeum. Na pokładzie statku wciąż znajduje się 1400 ton materiałów wybuchowych z czasów II wojny światowej. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, obcięcie masztów będzie kluczową operacją dla bezpieczeństwa regionu.
4: Postępująca korozja masztów grozi ich zawaleniem. Taki scenariusz mógłby doprowadzić do eksplozji materiałów wybuchowych, które wciąż spoczywają w zatopionych ładowniach. Eksperci ostrzegają, że ewentualny wybuch pod wodą spowodowałby gigantyczną falę tsunami na Tamizie oraz falę uderzeniową, która zniszczyłaby okoliczną infrastrukturę portową, rafinerię oraz setki domów. Z tego powodu operacja usuwania masztów wymaga chirurgicznej precyzji i użycia specjalistycznych, zdalnie sterowanych robotów, by zminimalizować powstające w ten sposób drgania. Amerykańska deklaracja o przekazaniu masztów do muzeum ma zamknąć ten niebezpieczny proces symbolicznym i edukacyjnym akcentem.
1: Na koniec tych faktów wracamy do Polski. Od dziś zmieniony rozkład jazdy na kolei. W wakacje na trasy wyjedzie więcej pociągów niż rok temu. Najczęściej będą kursować ekspresy do Słowenii. Po ponad 30 latach przerwy pociągi znów dojadą do Łomży. A na części trasy skróci się czas przejazdu. Ze szczegółami zmian reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: W tym sezonie pojedzie aż 560 pociągów na dobę, o 46 więcej niż w zeszłym roku. W tym dodatkowe składy do kurortów nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. Na lato PKP Intercity uruchamia m.in. Pendolino z Bielska-Białej do Ustki przez Katowice i Warszawę. Na tory wraca Adriatic Express. Do Lubliany, stolicy Słowenii, będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest wagon do nadmorskiego Kopru. Poza tym sporo pociągów wraca na trasy, na których nie było ich od lat.
6: Inauguracja połączeń pasażerskich do Łomży. Powrót pociągów na linię łączącą Kartuzy i Somonimno na Pomorzu. Oddanie kolejnego elementu infrastruktury mega projektu Podłęże Piekiełko. Pociągi wrócą do Marcinkowic w połączeniu do nowego Nowego Sącza.
5: Wymienia Marcin Mochocki z PKP PLK. I jeszcze jedna ważna zmiana. Krócej pojedziemy do Olsztyna z Białegostoku i Ełku.
1: To wszystko na teraz. Fakty wracają za niespełna godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM. RMF Chopin.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: I zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Dobiega końca pierwszy hit tegorocznego mundialu. W doliczonym czasie meczu Brazylia-Maroko wciąż remis 1-1. Prawdopodobnie latem zakończą się rządowe działania obniżające ceny paliw na stacjach, poinformował o tym wczoraj premier Donald Tusk. W tych faktach także nowa strefa dla pacjentów w szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Ismael Saibari dla Maroka i Vinicius Junior dla Brazylii. To jak na razie autorzy jedynych dwóch bramek w pierwszym hicie Mistrzostw Świata. Sędzia doliczył aż 10 minut do drugiej połowy meczu. W tej chwili na zegarze 5 minuta czasu doliczonego. Na tablicy wyników w New Jersey bez zmian 1-1. Gorąca końcówka trwa. Obie drużyny walczą